0: dzisiaj, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, akurat masz dzisiaj urodziny, to my gramy właśnie przebój urodziny Edyty Bartosiewicz dla ciebie, nie ma za co.
1: Nie ma za co.
0: I witamy też gorąco od samego rana.
1: Przepraszam.
0: Iwona Barajska,
2: dzień
0: Piotr Jaworski, Tomek Torkiewicz. Dzień dobry, za krótką chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzone środy, poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
4: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
3: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
4: Sprawdzone środy, poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
3: Autopromocja.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: 30 września mamy dzisiaj, to jest środa, punktualnie 6. Wiadomości Radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
7: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Tańsze paliwo i tańsza kolej. Słowacja szuka sposobu na odciążenie portfeli kierowców. Plaża w Ustce zamknięta. Trwa badanie czarnej oleistej substancji. Zmiany podatkowe szykuje rząd w projekcie budżetu na przyszły rok. Zakładają one podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 tysięcy do 150 tysięcy.
8: Tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg. A w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
7: Premier Donald Tusk dodaje, że stawka 32% miałaby obowiązywać powyżej 150 tysięcy złotych. Wojsko dłużej na granicach. Do końca marca przyszłego roku nasi żołnierze ramię w ramię z pogranicznikami ochraniać będą granice z Niemcami i Litwą. Na zachodzie wojsko działa od lipca ubiegłego roku, a na wschodzie od października 2025. CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marże na benzynę i olej napędowy. Chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Słowacki rząd nie wyklucza też w kolejnych miesiącach, że zniżka będzie zastosowana w podmiejskich autobusach i komunikacji w miastach. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plażę w Ustce. Plaża od poniedziałku jest zamknięta do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
9: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia chociażby obuwia czy ubrudzenia stóp.
7: Z zamknięcia plaży nie są jednak zadowoleni turyści, którzy przyjechali do Ustki na wypoczynek.
10: Pogoda się zrobiła, to nam plażę zamknęli. Bez fal może takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił i zanim oni to posprzątają, zanim coś tam, to nie wiadomo ile to jeszcze upłynie.
7: Jak twierdzi Urząd Morski w Słupsku, obecność czarnej substancji na brzegu może być efektem czyszczenia przez jednostki baków z paliwem.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
2: Sprawdzamy, jak od samego rana wygląda sytuacja na naszych drogach i o tej porze nie powinno być jeszcze dużych utrudnień, chociaż na pewno aut powoli będzie przybywać. Spokojnie jedziemy teraz w kierunku Cisnej i Majdan, w kierunku Ustrzyków Górnych, Smolnik. Droga też nie powinna sprawiać nam problemu. W Lesku za to już niedługo na Kościuszki na pewno trzeba będzie spodziewać się większego ruchu.
4: Pogoda w Bieszczadach.
2: Rześki poranek mamy dzisiaj w Wetlinie. Na termometrach zobaczymy teraz około 5 stopni, ale spokojnie, będzie cieplej. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 18-19. No a do tego przez cały dzień aura ma utrzymać się słoneczna. Wygląda na to, że na niebie nie będzie praktycznie żadnej chmury i wiatr będzie przy tym nieznaczny. Ciśnienie też utrzyma się w normie, więc zapowiada się dzisiaj naprawdę piękny dzień.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
0: Dzień dobry, po 6:00 jak prawdziwi mężczyźni przejedziemy się Deu Lanosem.
6: Ale w gazie kochani, gazie, koniecznie gazie. Po 6:00 też zastanowimy się, jak oddzielić chłopaków od prawdziwych mężczyzn, no bo dzisiaj mamy Dzień Chłopaka. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, środa, dzień środkowy przy okazji, 4 minuty po godzinie 6:00 gramy Pet Shop Boys, Suburbia.

0: Break My Stride śpiewał Matthew Wilder kiedyś w latach 80., a potem Blue Lagoon w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 6:10 na zegarach. Kończy nam się, mili państwo, wrzesień. 30 września dzisiaj mamy, środę. I co tam w kalendarzu?
1: 29 lat temu rozpoczęto produkcję Deulanosa,
2: którego obowiązkowym wyposażeniem była instalacja LPG.
0: Korek wstydu.
2: Proszę państwa, tak jest. Tak.
1: A dzisiaj obchodzimy również Dzień Tłumacza, Dzień Muzyki Country oraz Dzień Chłopaka.
2: Tak, o. I pamiętajcie, chłopcy mają swój dzień raz w roku, faceci codziennie mają swój dzień.
1: Ale wszystkiego najlepszego, panowie.
2: A dziękujemy, tak, dziękujemy. Możemy się uściskać oczywiście. A jak się mają państwo, słuchacze kochani, we wtorkowy poranek? Żyjecie? Jeśli tak, to dajcie znać. Zaczynamy apel poranny. Dzwońcie do nas pod numer 22 4 4 i 3 0. I dziewczyny, i chłopaki, czekamy na was. I gramy na nam. Boskie Buenos!

0: Billie Jean i Michael Jackson, kawałek, przy którym po raz pierwszy zaprezentował swój słynny moonwalk, i to jest idealny krok w drodze do pracy. Nie wyjdziesz do pracy, a jednak cofasz się w kierunku łóżka. Czyli jak to było? Dwa do przodu, ile do tyłu?
1: Trzy do tyłu. Dwa do przodu, trzy do tyłu.
0: Dwa do tyłu, tak. 18 po 6 to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, a za chwilę wam zagramy tak, że wyskoczycie na równe nogi z łóżka. Przypominamy, że wstajemy prawą nogą najlepiej. Brotherhood of Men, Roxette w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Thank you.

0: Roxette śpiewa w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i od razu wiemy, że to Złote Przeboje, od razu wiemy, że to nasze ulubione lata 80. A teraz chcemy sprawdzić, czy nie śpicie tak jak my, wasi prowadzący poranni 22, 4, 4 i 3, 0. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć chłopaki, cześć Iwonka. Cześć. Musiałem przyjść na nocną zmianę i po wypiciu 4 kaw i zjedzeniu 3 słodkich batonów stwierdzam, że nie jest to fajne dla organizmu. I nocki nie są dla mnie. Pozdrawia Robert z Wrocławia.
2: No, zgadzamy się z naszym słuchaczem w całej rozciągłości. Tak. Nocki w pracy są zdecydowanie zbyt kaloryczne i niezdrowe.
3: Tak, za to poranki są bardzo dietetyczne, zwłaszcza kiedy zaśpisz do roboty i poparzysz sobie język kawą. 22, 4, 4 i 3, 0. To jest numer dla tych, którzy nie zdążyli na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. Dzwońcie, kochani, czekamy na was, a w Radiu Złote Przeboje leci. OMD, jest minuta po 6:30. We'll

0: Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewa I'll Be Your Baby Tonight. Z okazji Dnia Chłopaka dziewczyny mogą tak zaśpiewać, że tonight, tonight będą your baby, a jak będzie tonight, to się zobaczy. Co szkodzi obiecać?
1: No właśnie, oczywiście, że tak. Już za chwilę, za kilka minut u nas perfektu bujania w obłokach, czyli to, na co czekamy przez cały tydzień, że pobujamy sobie w obłokach w weekend, a później się okazuje, że zakupy, sprzątanie i klepanie schabowych, to nie? Ale co szkodzi pomarzyć i być z Radiem Złote Przeboje. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Co za dzień.
10: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
13: Powoli coraz więcej aut widać już na głównych drogach w naszym regionie, ale nie ma jeszcze większych utrudnień i jedziemy raczej sprawnie. Trasa nie powinna zająć nam więcej czasu w kierunku Strzyków Górnych. W stronę Cisneń i Majdan też jedziemy sprawnie, ale za to w Sanoku na Mickiewicza i Lipińskiego aut będzie przybywać.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Chłopiec używa kolorowych plasterków, takich z dinozaurami. Na przykład mężczyzna, kiedy się zrani, używa taśmy naprawczej, wiecie, tej srebrnej. Dzisiaj, mili państwo, Dzień Chłopaka i chcemy właśnie was zapytać o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
2: Chłopiec, jak ma gorączkę, to bierze witaminę C, no. A mężczyzna, jak ma gorączkę, to pisze testament.
3: O tak. No a według was, czym się różnią mężczyźni od chłopców? 22 4 4 3 0. No i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos w dyskusji obiecujemy męską, fusiastą albo siarnistą kawę naszego poranka do mielenia w zębach.
1: To jeszcze raz, czym się różnią mężczyźni od chłopców? Czekamy na wasze głosy. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat.

0: uśmiechem, z optymizmem zaczynamy przy takich przebojach. Nowy dzień, Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Wszystko fajnie, wszystko super, wszystko dobrze do momentu, jak nie skręcimy rano na stacji.
1: Ceny paliw idą w górę, ale słuchajcie, oszuści już zwietrzyli okazję.
0: No nie.
1: W internecie kuszą kierowców atrakcyjnymi rabatami na tankowanie. No, problem w tym, że zamiast oszczędności może być spora strata. Więcej o tym w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie ku przestrodze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Reklama.
6: W kalendarzu mamy 30. ostatni dzień września. To jest środa, jest 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polskie lotnictwo znów operuje przy granicy. Tanie paliwo kusi, ale można stracić pieniądze. Uwaga na oszustów. Wielka miłość i wielkie kino. Nowa lalka od dzisiaj w kinach. To kolejny taki poranek na wschodzie Polski. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. Działania mają charakter prewencyjny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd rejonowy w Wąbrzeźnie umieścił go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się, że planował atak na terenie szkoły, do której uczęszczał, oraz do tego, że uśmiercił kilka kotów w czasie wakacji. Policjanci zatrzymali go w poniedziałek o 6 rano. W plecaku szkolnym nastolatka znaleźli bagnet, a w mieszkaniu tasak. Uczniowie szkoły, do której chodził chłopak, są pod opieką psychologów. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojke z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
8: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu.
7: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Od dzisiaj w kinach w całej Polsce oglądać można najnowszą ekranizację Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, mówi producent Radosław Drabik.
9: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizacji najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
7: W filmie grają również Marek Kondrat, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania pokonała w Sewilli Chorwację 4-1, Anglia w Pradze Czechów 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata dzięki temu zwycięstwu przedłużyli do 40 serię meczów bez porażki. Katarzyna Niewiadoma Fini podpisała 2-letni kontrakt z ekipą Lidl Trek. Obchodząca we wtorek 32 urodziny srebrna medalistka niedawnych kolarskich mistrzostw świata ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon SRAM.
10: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
12: Na głównych drogach nie ma większych utrudnień i jedziemy sprawnie, ale w większych miejscowościach na niektórych drogach widać już zbliżające się wielkimi krokami godziny szczytu. Przede wszystkim w Sanoku tłoczno będzie na Mickiewicza, Lipińskiego czy na ulicy Podgórze. W Lesku za to tłoczno jest na Kościuszki, a w Zagórzu można spędzić kilka dodatkowych minut na Piłsudskiego i Bieszczadzkiej.
13: Pogoda w Bieszczadach.
12: Słoneczny poranek mamy dzisiaj w Wetlinie i wygląda na to, że taka aura utrzyma się dzisiaj przez cały dzień. W prognozie pogody nie widać na dzisiaj żadnych chmur, w związku z tym nie ma też co myśleć o opadach. Chociaż od rana będzie jeszcze rzeźko. Około 5-6 stopni zobaczymy na termometrach. Później możemy spodziewać się prawie 19, więc będzie cieplej. Wiatr utrzyma się nieznaczny przez cały dzień i ciśnienie będzie w normie.
13: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
6: Dzień dobry, jest nowość w randkowaniu. Chcecie posłuchać jaka? Zostańcie z nami, będzie o tym po siódmej.
14: Po siódmej też zagramy wam Przebój spod lady, czyli piosenkę, którą założymy się, że mogliście nie słyszeć od jakiegoś 84. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w dniu środkowym. A u nas Jennifer Lopez, 5 po siódmej.

0: Kochani, kochani, a może dacie się zaprosić na randkę?
1: No czemu nie?
0: Dacie się zaprosić, czemu nie? Dacie. No dobra, to może posłuchajcie chociaż o nowościach w randkowaniu.
2: Polka stworzyła nową aplikację do randkowania. Ona ma być konkurencją dla tych światowych gigantów branży.
1: O, popatrz,
2: aplikacja ma być połączeniem psychologii i astrologii, no i ma polegać na stopniowym odkrywaniu twarzy potencjalnego partnera lub partnerki.
1: Tak, podobno właśnie odkrywać można stopniowo, a zakryć gwałtownie jednym ruchem palca. Invisible Touch, teraz Genesis będzie grać nam o poranku w środę w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tak się właśnie budzimy, tak zaczynamy nowy dzień. 13 po 7.

0: Suzy Quatro, Chris Norman w duecie. Młodsi słuchacze mogli poznać ten przebój całkiem niedawno w takiej wersji Whoop Whoop It's It, ale my jako, że jesteśmy już wiekowi, to wolimy w oryginale. Po prostu posłuchać sobie Suzy Quatro i Chrisa Normana w radiu Złote Przeboje.
1: Tak, bo tych wersji Whoop Whoop It's tak, to serce może już nie wytrzymać, kochani. Gramy pięknie, najpiękniej jak tylko możemy w radiu Złote Przeboje z pozdrowieniami dla kierowców wielkich 16-kołowców, którzy całą noc podróżowali. Już za chwilę I Drove All Night i Celine Dion. Bądźcie blisko.

0: ta promocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Muzyka i głos AI.
6: To

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy dzisiaj, no nie chwaląc się, mamy dzisiaj dzień chłopaka. No i dlatego pytamy was od rana o to, jak oddzielić, jak odróżnić chłopców od mężczyzn. 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Moim zdaniem chłopców od facetów tak naprawdę bardzo niewiele różni, no, ponieważ i jedni i drudzy używają zabawek, no jedynie rozmiar tych zabawek się zmienia. Poza tym są tacy sami.
3: I cena, to prawda.
4: Cena tych zabawek też jest inna.
3: A według was, czym się różnią mężczyźni od chłopców? 22, 4, 4 i 3, 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos w dyskusji obiecujemy męską, taką siastą albo ziarnistą kawę naszego porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Na za zimną kawę, na tekturową parówkę, na zwietrzałą musztardę, nawet na nie ten majonez, czyli na herezję czystą. Disco jest dobre na wszystko, proszę Państwa. I dlatego disco grupy Optoman tak dobrze nastroiło na dzień środkowy, czujny, zwarty i gotowy. Za 21:08.
1: Dzień dobry, w środowy poranek Wam mówimy. Za chwilę New Kids on the Block, czyli pierwszy muzealny już dzisiaj okaz boys bandu. A jeszcze przed 8 pomachamy antenkami na naszych beretach i przypomnimy sobie artystę, którego oj, dawno, dawno u nas nie było słychać.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Muzyka i głos AI.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: O tej porze trzeba się już spodziewać nieco większego ruchu na drogach, zwłaszcza prowadzących w okolice Leska i Zagórza. Tam może być już nieco większy tłok. W Lesku przede wszystkim na Kościuszki, a w Zagórzu na Fabrycznej i Mostowej. Podobnie sytuacja wygląda teraz przy Ustrzykach Dolnych, a także w okolicach Dołżycy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Czapek bejsbolówek nie było wtedy w Polsce, gdyż był to rok 1984. Do wyboru były czapki z pomponem oraz berety z antenką, proszę Państwa. I w tym czasie on, kapitan Nemo, był młodą gwiazdą polskiej muzyki. On był nieśmiały, a wokół było mnóstwo pięknych kobiet. Z jedną z nich zaczął się romans. Niestety on został porzucony.
1: No i swoje żale i złości przelał w dramatyczną, ale jakże piękną piosenkę. I właśnie teraz będzie śpiewać ten facet wspomniany w berecie z antenką o oczach smutnych niczym myśliwski hart szkocki. Włączamy sentymenty, włączamy naszą kasetę z 1984 i gramy Twoja Lorelei, Kapitan Nemo.
2: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.

0: Twoja Lorelai, Kapitan Nemo, przebój z kategorii wow, naprawdę serio, dawno tego nie słyszeliśmy. Oj, tak. Jeszcze nie raz was takimi podobnymi przebojami zaskoczymy w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry i przez cały dzień. Za 4 minuty 8, a teraz uwaga, kto się nie może jeszcze dobudzić o tej porze, temu za chwilę dmuchniemy w ucho.
1: Jeśli chcecie się szybko pozbyć liści z podwórka, to uważajcie na dmuchawy. No, można słono zapłacić.
0: Serio?
1: Tak. O szczegółach opowiem w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje. Kraj, którego nocą pragniesz tak, jak ja, to niebo, to raj. Dalej, dalej, proszę, lecz, proszę, graj.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wiktra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wiktra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Reklama.
3: 30 września mamy dzisiaj, to jest środa, jest punktualnie 8. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Sąd zdecyduje dziś w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Dane z faktur w rękach cyberprzestępców. Ofiarą ataku padła fakturownia. Grabienie tak, dmuchawy nie. Za złamanie zakazu grozi nawet 5000 zł. Sprawa listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Zajmie się dzisiaj nią warszawski sąd. Polityk PiSu ukrywający się przed służbami i polskim wymiarem sprawiedliwości domaga się możliwości odpowiadania z wolnej stopy. Przeciwna jest temu prokuratura krajowa, według której nie ma gwarancji, że ukrywający się Marcin Romanowski rzeczywiście będzie się stawiać na każde wezwanie sądu lub śledczych, tak jak wymaga tego list żelazny. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail, a sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Utrudnienia na kolei między Warszawą Wileńską a Zielonką. Po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem nadal trwają prace naprawcze. Od wtorku odwołano już 38 pociągów, a 55 miało łącznie ponad 760 minut opóźnień. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruch wróci do normy. Ekipy techniczne pracują na miejscu. Kolorowe liście można podziwiać, grabić i zbierać, ale zdmuchiwać już nie. Taki zakaz obowiązuje na przykład w Warszawie i na całym Mazowszu. Dotyczy dmuchaw zarówno spalinowych, jak i elektrycznych, a przepisy obejmują mieszkańców, firmy, urzędy i spółdzielnie, mówi Magdalena Niedziałek z warszawskiego Zarządu Oczyszczania Miasta.
5: Używanie dmuchaw nie jest dozwolone, ponieważ jest to sprzęt, który jest szkodliwy dla zdrowia i dla środowiska. Powoduje wzbijanie się kurzu i pyłów, przez co pogarsza się jakość powietrza, którym oddychamy, a to przyczynia się do chorób układu oddechowego i krążenia. Dmuchawy też emitują uciążliwy hałas.
4: Za złamanie zakazu można zapłacić od 500 do nawet 5000 zł.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Większego ruchu możemy spodziewać się teraz jadąc w okolice Cisnej. Nieco tłoczniej będzie też bliżej Leska, zwłaszcza na Kościuszki i Mickiewicza. W Sanoku mocno oblegana jest Lipińskiego, Lwowska czy Mickiewicza. Przed Zagórzem można utknąć na kilka dodatkowych minut na Piłsudskiego i Bieszczadzkiej i nie lepiej wygląda sytuacja w Ustrzykach Dolnych. Tam też jedzie się teraz nieco wolniej.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: Około 7 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Wetlinie. Poranek jest jeszcze dosyć rześki, ale spokojnie, to nie koniec na dzisiaj. Jeszcze zdecydowanie temperatura pójdzie nam do góry. Maksymalnie możemy spodziewać się 19 stopni. No i do tego będzie dużo słońca na niebie. W prognozie pogody nie widać praktycznie żadnych chmur. Wiatr też utrzyma się przy tym nieznaczny i ciśnienie przez cały dzień będzie w normie.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 8 wystąpią w naszym porannym programie naukowe grzmoty burzowe, bo one się naprawdę robią ciekawe rzeczy.
3: Po 8 dowiecie się także, na co nam nareszcie pozwala ta paśna i ekskluzywna technologia hamerykańska. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A ten kawałek to pozwala na niezłe wygłupy, jak zawsze z rana w Radiu Złote Przeboje. Mr. Zup, mój jest ten kawałek podłogi. 4 minuty po 8.

0: a nożyce się odezwą. A jak kochany grzmotniesz w ziemię, to też się coś odezwie.
1: Państwo wybaczą, koledze, te głupoty. My tutaj mamy poważne publikacje naukowe przed sobą.
0: No tak,
1: i wynika z tej publikacji, że grzmoty burzowe wprawiają ziemię w drgania. No i dzięki temu naukowcy mogą poznać strukturę gruntu nawet do 100 metrów głębokości.
2: Ja się zgadzam z tym. Jak grzmotnąłem niechcący oczywiście kryształem rodowym o podłogę, to miałem taką burzę w domu, że aż sąsiadów na dole telepało. Chyba do dzisiaj nawet jest niespokojnie. A my teraz grzmotniemy, naprawdę przyłożymy. Sami posłuchajcie, jakim przebojem. Blame it on the boogie. Big fan w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisz serca mego lud.
1: Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Z okazji dnia chłopaka chłopacy ośmielają się poprosić o coś takiego. Jutro już nie będą tacy odważni. A mężczyźni prawdziwi to się nie odważą nigdy czegoś takiego powiedzieć. Wiemy na własnym przykładzie. Dzień dobry, radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, tak dokładnie 20 po 8.
2: Dzień dobry, za chwilę z okazji dnia chłopaka przywdziejemy sułtańskie szaty i będziemy się wygłupiać i grać na wyimaginowanych gitarach. Sultan of Swings zagra Dire Straits w radiu Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV, twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy dzisiaj dzień chłopaka i przez cały poranek pytaliśmy was, jak odróżnić chłopców od mężczyzn. Czas na podsumowanie.
2: Dzień dobry, radio kochane. Przecież to jest banalnie proste. No. Chłopiec pyta dziewczyny, czy może iść z kolegami. No mężczyzna nie pyta, bo wie, że nie może.
3: Jeżeli chodzi o to, czym się różnią chłopcy od mężczyzn, to łysiną.
4: Chłopców poznaje się po tym, że zawsze chcą mieć rację. Natomiast mężczyzna wie, kiedy bardziej opłaca się mieć święty spokój.
5: Kawę naszego porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos. Nie będziemy
6: jakże mądry. Dlaczego
5: jesteśmy dorosłymi facetami, nie będziemy tłumaczyć. Tak? Za wszystkie głosy dziękujemy. Chłopakom wieszujemy ich święta. A jutro będziemy zapraszali was do oglądania nowego programu w telewizorze z udziałem jednego z porannych prowadzących. Chodzi o program Hitster.
1: Hitster, Hitster! A my jutro o poranku będziemy się bawić właśnie w skojarzenia i wspomnienia związane z naszymi ukochanymi przebojami z lat 80. i 90.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, lawacca, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Więcej aut będzie teraz w okolicach Ustrzyków Dolnych, Oszlanicy czy bliżej Zagórza. W Sanoku mocno oblegane są Lipińskiego, Lwowska, Mickiewicza, a także Staszica, Królowej, Bony i Traugutta. W Lesku kilka minut więcej spędzimy jadąc Kościuszki, Słowackiego czy Unii Brzeskiej, a w Rymanowie tłoczno będzie za to na Grunwaldzkiej.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Jak wiadomo, jest szkoła falenicka i otwocka, prawda? No. Świat dzieli się z różnych powodów. Na fanów Beatlesów albo Rolling Stones. Tak. Na fanów Kolendry albo Pietruszki.
1: Tak.
0: A także na użytkowników Androida lub iOS.
2: Zgadza się.
1: I teraz tak, użytkownicy najnowszego iOS-a w końcu mają to, o co prosili od lat.
0: No.
1: Czyli mogą ustawić głośność budzika i dzwonka osobno, bo do tej pory nie mieli takiej możliwości.
2: Wiecie,
1: naprawdę.
2: Cały ten amerykański iOS trochę przypomina nam pewien radziecki wynalazek, o którym swego czasu opowiadał Robert Makłowicz.
3: Co to jest? Nie świeci i nie mieści się w dupie. Odpowiedź. Sowiecki przyrząd do świecenia w dupie.

0: nie ma co, nieźle przyłożył po poranku z głośnika. Sledgehammer, Peter Gabriel w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5 minut 9, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości i też zaglądamy do kin.
1: Czy nowa lalka podwije kina? No, pierwsze reakcje już są, a od dziś każdy może sprawdzić, jak Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska wcielili się w Wokulskiego i Izabelę Łęcką. Więcej o nowej produkcji w wiadomościach o 9:00.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Reklama.
9: 30 września, mamy dzisiaj, to jest środa, punktualnie 9. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: 13-latek planował atak w szkole. Sąd zdecydował o jego losach. Inflacja może przyspieszyć, a winne m.in. drogie paliwo. Lalka zachwyciła widzów na premierze. Dziś film trafia do kin w całej Polsce. Uczeń, który szykował masakrę w szkole, wylądował w poprawczaku. Sąd w Wąbrzeźnie umieścił 13-latka w ośrodku wychowawczym. Chłopak pochwalił się swoim planem w internecie i w ostatniej chwili powstrzymała go policja. W plecaku szkolnym nastolatka znalazła bagnet, a w mieszkaniu tasak. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się, że planował atak na terenie szkoły. Dziś poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci Krystian Jaworski i Aleksandra Świątkowska mówią zgodnie, przez drogie paliwa czeka nas duży inflacyjny skok.
11: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
12: No niestety, we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
10: A szybko rosnąca inflacja może oznaczać podwyżkę stóp procentowych i to jeszcze w tym roku. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie trzech metod leczenia. Mówi dr Tomasz Kuncman.
13: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
10: Do badań w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio i immunoterapią z całego kraju. Od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Widzowie, którzy oklaskiwali film na premierze, byli zachwyceni.
14: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
15: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
10: W kinowej Lalce w rolach głównych zobaczymy Kamilę Urzędowską i Marcina Dorocińskiego. Ma właściwości antyseptyczne i zawiera cenne polifenole. To tylko część prozdrowotnych właściwości miodu, ale oczywiście tego naturalnego. Czy możemy samodzielnie odróżnić miód pszczeli od sztucznego oraz jaki miód będzie najlepszy dla osób, które pilnują poziomu cukru? Oczywiście po konsultacji z lekarzem. O tym wszystkim w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy już za godzinę.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
16: Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania i Anglia wygrały swoje mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata pokonali w Sewilli Chorwację 4-1, a Anglia w Pradze Czechy 2-0. Hiszpania rozegrała pierwszy mecz u siebie od zdobycia w lipcu tytułu na boiskach USA, Kanady i Meksyku. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów.
17: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
16: Pogoda.
10: Kolejny pogodny dzień przed nami z dużą ilością słońca i bez deszczu. Na termometrach od 19 stopni w Kielcach, 20 w Gdańsku i w Bydgoszczy, 21 w Warszawie, do 23 we Wrocławiu.
16: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
9: Po raz trzeci od rana nic nam się nie chce, czyli mamy środę. Od jutra perspektywy zaczną się poszerzać.
18: Tak, dopiero od jutra, ale my i na ten tak zwany dzień dzisiejszy mamy super rzecz, jesienną wyprawę marzeń za niecałe pół godziny. W tej zabawie właśnie wyślemy kogoś do luksusowego hotelu w Karpaczu. Radio Złote Przeboje. Jesień zawsze jest złota i piękna. 4 po 9, Beliningrad.

0: latach 80. ten artysta nakładał na twarz tyle makijażu, że miewał problemy z utrzymaniem równowagi, bo jego głowa ważyła więcej niż chude nóżki, ale jedno trzeba mu przyznać, był wyrazisty, skubany i nie do pomylenia z żadnym innym. I tak też jest do dzisiaj, bo Boy George z Culture Club jest nadal naprawdę w super formie. Sami sprawdźcie, Culture Club zagraliśmy w radiu, Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: A w latach 90. była sobie taka wokalistka, która kochała muzykę country, świetnie grała na gitarze, świetnie śpiewała, no i śpiewała te swoje przeboje, dopóki nie przyszedł pewien producent muzyczny i powiedział, oprócz tego, że jesteś szczęśliwa i zadowolona, to możesz być jeszcze bogata. Tylko chodź, przerobimy te twoje piosenki country na coś dance'owego i popowego. I tak zrobili. I właśnie tak wszyscy poznaliśmy Shania Twain, która już teraz w radiu Złote Przeboje. 12 po 9.
2: Let's go, girls.

0: ta promocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
1: Złoto, czerwono, żółte i takiej jesieni chcemy. A co powiecie na jeszcze więcej, na jesienną wyprawę marzeń?
2: Kochani, przed nami ostatni finał zabawy, w której mamy dla was weekend dla dwojga w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu.
1: Tak, zadanie było raczej proste na naszej stronie, na złoteprzeboje.pl. Trzeba było dokończyć zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki.
2: A my, komisja wysyłająca do Karpacza, do tych luksusów, właśnie wybieraliśmy zwycięzców. No i z nami jest słuchaczka Paulina z Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Paulina, która na wyżyny możliwości wznosi się dzięki. I teraz ty, dzięki czemu, mów.
3: Dzięki mojej ekipie remontowej, która weszła w czerwcu i jeszcze siedzi. I bo się okazało, że stwierdziłam, że wakacje są najlepszym momentem dla mnie. Aha. Ale się okazało, że oni mają też wakacje jako budowlańcy. I tak sobie trochę przebywam na działce z rodzinką, trochę u moich rodziców pomieszkuję. Teraz chyba się do teściów przeniesiemy, żeby nie obciążać wszystkich naszą osobą.
1: No to powiem ci tak, komu jak komu, ale tobie się należy, Paulino, tak, z Łodzi. Tak, wygrywasz weekendowy wypad, wyjazd do pięciogwiazdkowego hotelu Green Mountain w Karpaczu w pakiecie m.in. śniadania, obiado, kolacje, nielimitowany dostęp do strefy wellness. I co jeszcze, to ci za chwilę powiemy poza anteną.
3: Dziękuję, bardzo się cieszę i czuję, że odpocznę.
2: Jak chcesz, to jakiś wałek do malowania też znajdziemy. Luz.
3: Nie.
2: Paulino, droga, i wszyscy, którzy braliście udział w tej zabawie, no miło nam było wysłać was na jesienną wyprawę marzeń. Dziękujemy wszystkim za udział w tym konkursie, tej zabawie. No i do zobaczenia w pięknym Karpaczu.
0: Sponsorem konkursu był właściciel Green Mountain,

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Ponieważ jest środa, to już z pewną nieśmiałością, ale życzymy wszystkim słodkiego, miłego życia i zmykamy do jutra. Dziękujemy.
1: Jest tyle weekendów do zdobycia. A to będziemy o weekendzie myśleć dopiero jutro. Nie, pojutrze. Iwona Barańska, dziękujemy.
2: Dziękuję
1: Piotr Jaworski, dziękujemy.
2: Dzięki.
1: Tomek Korkiewicz, dziękujemy. Gosia Kościelniak przy mikrofonie, witamy.
3: Dzień dobry, jestem, ściskam was bardzo mocno, idźcie sobie już, zbierajcie siły na jutro, żeby też był to taki piękny poranek, radosny. A teraz Radio Złote Przyboje, pomarzymy sobie. The Cranberries i Dreams.

0: Cranberry jest tuż przed godziną 10 w Radiu Złote Przeboje za 4 minuty 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Zostańcie z nami, a potem już rozpoczynamy absolutnie przedpołudnie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja.
3: Czerwony dywan?
4: Nie tym razem.
3: Garderoba?
4: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
3: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
4: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W środę 30 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 2 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Prawda?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
11: Wiadomości z Bieszczad.
12: Natalia Dobrowolska. Ponad 70 uczestników rozpoczęło wiosiące 24-godzinny Dual Use Hacktagon. Młodzi inżynierowie pracują nad rozwiązaniami, które mogą być wykorzystywane m.in. podczas powodzi, pożarów i akcji poszukiwawczych. Wydarzenie otworzyło tegoroczny Carpathian Drone Summit, mówi nasza reporterka Urszula Myszkinis.
13: Chodzi przede wszystkim o to, żeby drony pomagały tam, gdzie jest trudno i niebezpiecznie dotrzeć. Uczestnicy pracują nad konkretnymi prototypami, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności.
12: Podczas wydarzenia zaprezentowano też nową pracownię dla osób zainteresowanych technologiami bezzałogowymi. Rzeszowscy radni natomiast przyjęli program profilaktyki raka piersi. Program obejmie działania edukacyjne dla co najmniej 500 mieszkanek oraz indywidualne wsparcie. Miasto podkreśla, że program ma uzupełniać, a nie zastępować dostępne badania diagnostyczne. I jeszcze w Grzęsce na Podkarpaciu odbył się pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w jarosławskim opactwie. W uroczystości uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy miejscowości oraz około 100 księży.
11: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Dorota Werdycka. U schyłku sezonu miodobrania dziś w Radiu Złote Przeboje przegląd miodów i ich właściwości. Zacznijmy od różnicy między miodem prawdziwym a sztucznym, która jest ogromna. Przypomina Katarzyna Kusek, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
15: Miód naturalny pochodzi od pszczół. Jest to produkt całkowicie wytworzony przez pszczoły i zebrany, odebrany i przetworzony przez człowieka. Natomiast miód sztuczny jest to miód, który został wytworzony z cukrów lub innych substancji przez człowieka.
14: W związku z czym miód sztuczny jest pozbawiony tych właściwości prozdrowotnych, które ma miód pszczeli.
15: Nie ma tej wartości enzymatycznej, związków prozdrowotnych, antyoksydacyjnych, antyseptycznych.
14: Czy samodzielnie możemy jako konsumenci rozróżnić miód sztuczny od prawdziwego? O tym za godzinę.
11: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
12: Cały czas bardzo przyjemna i słoneczna aura utrzymuje się w Wetlinie. Na termometrach zobaczymy już 15 stopni. Dzisiaj możemy spodziewać się 18-19 maksymalnie. Może nie jest bardzo gorąco, ale jest zdecydowanie przyjemnie, zwłaszcza, że tego słońca do końca dnia nie będzie nam brakować. Wiatr do tego utrzyma się nieznaczny i ciśnienie przez cały dzień utrzyma się w normie. Jutro trochę więcej chmur będzie od rana, a później znowu dużo słońca.
11: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
16: 2 minuty po godzinie 10. Dzień dobry, Gosia Kościelniak. Zapraszam na przepiękne, jeszcze wrześniowe. Jutro już będziemy witać październik. Przedpołudnie środowe i na nasze przywitanie Billy Joel.

Dane pokazują, że chociaż kobiety coraz śmielej wkraczają w zawody tradycyjnie męskie, to mężczyźni rzadziej znacznie decydują się na podjęcie pracy w branżach mocno sfeminizowanych. Przykłady? Na przykład opiekunowie w żłobkach, 87% to kobiety, nianie podobnie, pielęgniarstwo i położnictwo, mężczyźni około 20%. Edukacja i szkolnictwo, szczególnie wczesnoszkolne i przedszkolne, no tutaj mężczyźni są rzadkością, stanowią poniżej 5% w tej pracy. A dzisiaj Dzień Chłopaka. No i w związku z tym szukam rodzynków. Rodzynki, zgłoście się do nas, jeśli jesteś mężczyzną pracującym wśród kobiet. Powiedz, czy jesteś rozpieszczany w pracy, czy może nosisz wszystkie kartony i nie masz prawa do kwestii temperatury w biurze w ogóle ustawiania? Ale panie, też pytam, jeśli macie w pracy rodzynka, tego jednego mężczyznę wśród was, to jak to jest? Za najciekawsze zgłoszenie oddaję dzisiaj po 12 wspaniały termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Dzwońcie rodzynki, współpracowniczki rodzynków 224430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. I teraz idealna piosenka. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Ależ to jest muzyka. 5 lat przed tym, jak trafiła w ręce Sinead O'Connor, ta piosenka, która przed nami w Radiu Złote Przeboje już istniała. Autorem był uwielbiany przez tłumy Prince, który ten utwór napisał na potrzeby swojego nowo powstałego projektu. Nazywało się to The Family i zespół miał być odskocznią od jego soulowej muzyki. Soulowej też czasami. Niestety napięcia w grupie doprowadziły do rozpadu tej grupy po zaledwie jednym koncercie i całość się w ogóle okazała sporym niewypałem, niewielu o nim pamięta. Prawie cała muzyka The Family przyszła bez echa, poza jedną balladą, którą usłyszała menadżerka początkującej wtedy wokalistki z Irlandii i po latach jeden z dyrektorów wytwórni wspominał, że kiedy O'Kelly przyniosła do studia kasetę, na której była ta piosenka i kiedy on ją usłyszał, to po prostu płakał. Płakał jak bubr, siedział cały we łzach. No i wielu z nas tak właśnie zareagowało na tę piosenkę w roku 1990, bo takiego wykonania, takiej naturalności, takiego głosu jak Sinead próżno szukać. Radio Złote Przeboje i Nothing Compares to You.

0: dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki?

0: pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
6: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumph Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj dzień chłopaka i w związku z tym szukam rodzynków. Rodzynki, zgłoście się, jeśli jesteś mężczyzną pracującym wśród kobiet. Powiedz, czy jesteś rozpieszczany w pracy, czy wręcz przeciwnie. Panie też pytam, jeśli macie w pracy rodzynka, jak wam się pracuje w takim układzie? Jeden mężczyzna i większość was. Dzwonicie.
2: Dzień dobry, mam na imię Kasia i dzwonię w imieniu swojego kolegi, z którym pracuję. Jest opiekunem medycznym i jest naszym rodzynkiem. Rozpieszczamy go codziennie. Pozdrawiam Bogdana z oddziału wewnętrznego w Sanoku.
1: A Bogdan nieśmiały czy zapracowany? Za najciekawsze zgłoszenie dziękuję bardzo. Oddaję dzisiaj po 12:00 wspaniały termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Dzwońcie rodzynki i współpracowniczki rodzynków 224430. I można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.

Robota nie zając, Fleetwood Mac i Little Lies idealnie brzmi o każdej porze. Wielu z nas teraz w pracy i dlatego gramy dla Was, żeby było jak najpiękniej. Największe przeboje lat 80. i 90. Za 4 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy razem.

0: autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
0: Reklama.
3: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Bieszczad.
12: Natalia Dobrowolska. Drony mają pomagać strażakom, ratownikom i służbom podczas sytuacji kryzysowych. Wiesiące ponad 70 uczestników rozpoczęło właśnie 24-godzinny haktagon poświęcony technologiom podwójnego zastosowania, mówi nasza reporterka Urszula Myszkinis.
13: Przez najbliższe 24 godziny uczestnicy będą projektować rozwiązania, które mogą sprawdzić się m.in. przy powodziach, pożarach czy poszukiwaniach. Na miejscu są zarówno młodzi konstruktorzy, jak i osoby zajmujące się programowaniem bezzałogowców.
12: Zaprezentowano też nową przestrzeń do nauki, budowy, programowania i pilotażu dronów. A PKP podpisało umowę na gruntowną modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Nisku. Prace mają rozpocząć się w październiku. W budynku powstanie m.in. nowa poczekalnia, kasa biletowa, toalety, lokale usługowe i obiekt zostanie też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Rzeszowie natomiast zaplanowano przerwy w dostawie wody na wybranych ulicach miasta. Dzisiaj do 14 wody nie będzie jeszcze przy Głębokiej, Krokusa, Olszewskiego, Południowej, Sułkowskiego i Sobótki, a jutro będzie przerwa przy Robczyńskiej i Krakowskiej.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Dorota Werdycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje przyglądamy się miodom, o którym nie można odmówić właściwości prozdrowotnych, ale dotyczy to tylko miodów naturalnych. Czy jako konsumenci możemy rozróżnić miód sztuczny od naturalnego? To bardzo trudne i złożone, ale smak i zapach mogą w tym pomóc, podpowiada Katarzyna Kusyk, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
15: Na pewno trzeba zwrócić uwagę, czy ten miód pachnie rzeczywiście kwiatami, z których jest pozyskany i deklarowany na etykiecie. Warto zwrócić uwagę też na jego wygląd, przy czym tutaj bardzo będę podkreślała zawsze, że to, że miód jest skrystalizowany, nie oznacza, że jest zły, bo jest to naturalny proces miodu i w smaku też należy wyczuwać taki przyjemny, dobry smak naturalnego miodu.
14: Czy miody prosto z pasieki różnią się od tych ze sklepowych półek i jak powinny być oznaczone? O tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
12: Około 17 stopni mamy teraz na termometrach w Wetlinie. Dzisiaj jeszcze możemy spodziewać się 18, może 19, więc będzie kapkę cieplej. Słoneczka na pewno nie będzie nam brakować. Do końca dnia na niebie nie pojawi się praktycznie żadna chmura, no i wiatr będzie nieznaczny. Jutro trochę więcej chmur będzie mogło być od rana, ale później znowu będzie dużo słońca i prawie 20 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
3: 2 minuty po godzinie 11, więc wchodzimy w kolejną godzinę przedpołudniową, środową w Radiu Złote Przeboje i specjalnie dla Was teraz Flames of Love.
5: Radio Złote Przeboje.
3: Gosia Kościelniak, dzień dobry i zapraszam. Dzisiaj Dzień Chłopaka i ściskam wszystkich, którzy się chłopakami czują. Mężczyźni mają swoje święto, prawda, w czerwcu, więc ściskamy chłopaków, ale przy okazji w naszym cyklu Robota nie zając dzwonicie, piszecie, opowiadacie o waszych rodzynkach w pracy. Rodzynki też się do nas odzywają. 224 4 3 0.

gorąco płynna czekolada. To jest coś, co większość z nas lubi, rozstawia nam serca i to jest jedno z najpiękniejszych określeń na głos Sade. Zresztą w ogóle cała jest gorąco płynna czekolada. Miłości poświęca każdy swój utwór, uczuciom poddaje się bezgranicznie. My, kobiety, sięgamy po jej płyty w stanach zakochania. Panowie z kolei, no wiadomo, wzdychają w ogóle, kiedy ją słyszą i widzą. Sade potrafi nie tylko nadać ton już istniejącemu uczuciu, ale też uleczyć złamane serce. Bo na przykład, jeśli przypomnicie sobie ikoniczny teledysk do No Ordinary Love, to tam wciela się w postać syreny porzuconej przez marynarza. Nieszczęśliwie zakochane słuchaczki, no i słuchacze też utożsamiają się z nią, kiedy patrzy w morską dal w ostatniej scenie wideoklipu, daje nadzieję na lepsze jutro. Piękne, cudowna jest Sade i teraz zaśpiewa w Radiu Złote Przyboje.

0: domowe powidła. Ale i sam je często rozpieszczam, przynosząc jakieś ciasto czy inne smakołyki. Kobiety górą, napisał Przemek. Panie, także pytam, jeśli macie w pracy rodzynkę, jak wam się pracuje w takim układzie?
1: Mam na imię Agata. Panowie rodzynki, jedyni, niepowtarzalni, całych dwóch. Wśród morza damskich rozmów, nauczycielskich, dzielnie trzymają fason. Są od zadań specjalnych, technicznych interwencji, ratowania sytuacji i oczywiście od męskiego spojrzenia na sprawy, których nikt inny nie potrafi zrozumieć. Krótko mówiąc, mała ekipa, wielka moc. Pozdrawiam.
0: Za najciekawsze zgłoszenie oddaję dzisiaj po 12:00 wspaniały termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0. Ale w ogóle cieszy się moje serce, że tak się fajnie wam pracuje z rodzynkami. I wam, rodzynki.
2: Robota nie zając.

0: Dla łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam. Reklama.

Portugalia, Austria, Izrael, Anglia. W tych miejscach mieszkał jako dziecko Bryan Adams, bo był synem dyplomaty. Jest synem dyplomaty, który jako dziecko właśnie często zmieniał miejsce zamieszkania. Dumny Kanadyjczyk dziś, co silnie odzwierciedla jego obecną twórczość, angażuje się w ochronę środowiska, wspiera dokumenty przyrodnicze, jest uznany na świecie fotografem modowym i portretowym, regularnie realizuje sesje dla największych magazynów, no i wystawia swoje prace w prestiżowych galeriach. Bryan Adams od dekad jest zdeklarowanym weganinem, obrońcą praw zwierząt. I właśnie śpiewał w radiu Złote Przyboje.

0: to będzie południe środowe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta, naszej okolicy. Sprawdzimy prognozę pogody, a dzisiaj sprawdzone środy, także również bardzo ciekawe informacje o miodzie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00, oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Tomasz Brel, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki.
5: W super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
0: Reklama.
14: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
15: Wiadomości z Bieszczad.
16: Natalia Dobrowolska. PKP podpisało umowę na gruntowną modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Nisku. Inwestycja będzie kosztować ponad 10 milionów złotych, a prace mają rozpocząć się w październiku. Wokół dworca zaplanowano też ponad 30 miejsc parkingowych, wiatę rowerową, ładowarki do samochodów elektrycznych i nowe nasadzenia zieleni. Natomiast ponad 70 uczestników rozpoczęło wiesiące 24-godzinny Dual Use Hackathon. Młodzi inżynierowie pracują nad rozwiązaniami, które mogą być wykorzystywane między innymi podczas powodzi, pożarów i akcji poszukiwawczych, mówi nasza reporterka Urszula Myszkinis.
17: Uczestnicy pracują nad konkretnymi prototypami, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności.
16: Podczas wydarzenia zaprezentowano też nową pracownię dla osób zainteresowanych technologiami bezzałogowymi. Natomiast w Grzęsce na Podkarpaciu odbył się pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w jarosławskim opactwie. W uroczystości uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy miejscowości oraz około 100 księży.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
18: Dorota Werdycka. O miodach mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Te prozdrowotne właściwości znajdziemy w miodzie naturalnym. A czy miody w sklepach różnią się od tych prosto z pasieki?
19: Pamiętajmy, że sięgając po miód z półki sklepowej, należy zwrócić uwagę na to, jaka jest deklaracja producenta. Nie tylko jeśli chodzi o odmiany, ale także o kraj pozyskania i przetworzenia miodu.
18: A etykiety trzeba dokładnie czytać, bo jak mówi Katarzyna Kusyk, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
19: Zgodnie z dyrektywą unijną, miód oznakowany jako miód, czy jest odmianowy, czy nieodmianowy, czy jest tylko oznaczony jako miód, to jest produkt, który pochodzi od pszczół. Jest definicja miodu sztucznego i rzeczywiście ten miód już może nie być miodem naturalnym, albo może być miodem naturalnym z domieszką innych substancji.
18: A o miodach odmianowych, czyli na przykład lipowym i akacjowym, powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
16: Cały czas bardzo przyjemna i słoneczna aura towarzyszy nam w Wetlinie. Tak dzisiaj będzie do końca dnia. Na termometrach mamy 18 stopni, no i dużo cieplej dzisiaj już nie będzie, ale wcale nie jest źle. Wiatr do tego utrzymuje się słaby, ciśnienie jest w normie. Jutro też ma być ciepło i słonecznie, chociaż od rana pojawi się trochę więcej chmur, ale synoptycy i tak nie prognozują żadnych opadów ani na dzisiaj, ani na jutro.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
15: I wchodzimy sobie w środowe popołudnie, 12:02. Zapraszam wszystkich do Radia Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. A witamy się przebojem kultu.
3: Radio Złote Przeboje.
15: Gosia Kościelniak, zapraszam.

Sal Solo z Classics Novo powiedział w jednym z wywiadów całkiem niedawno, że dziś bycie 50- czy 60-latkiem to zupełnie coś innego niż niegdyś i że myśli, że im starsi jesteśmy, tym bardziej doceniamy życie. Bo kiedy jesteś młody, mówił Sal Solo, wszystko dzieje się szybko. Z grupą Classics Novo przyjechali 30 krajów, a on nawet nie miał czasu, żeby pozwiedzać. Gdy byli w Indiach na przykład, nie widział nawet Taj Mahal. Kiedyś nie doceniali tego, co się działo dookoła, nie doceniali szans, jakie dostawali, a teraz doceniamy podróż naszą, mówi Sal Solo, która przecież jeszcze się nie skończyła. Nasi fani także nie myślą, że to wszystko się skończyło. Tina Turner w radiu Złote Przeboje, a za kilka minut robota nie zając pod sobą.

0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj dzień chłopaka, w związku z tym szukałam rodzynków w pracy między nami kobietami. I zanim nasz dzisiejszy telefon zwycięski zabrzmi na antenie Radia Złote Przeboje, jeszcze coś z drugiej strony.
2: Dzień dobry, kochane Radio Złote Przeboje. Taką rodzynką jestem ja, dlatego że pracuję z samymi mężczyznami. Pracują ze mną panowie na koparkach, na ładowarkach, na wozidłach, na wywrotkach, drukarze, asfalciarze. Jestem jedyną kobietą na budowie w tej chwili, dlatego dzisiaj, w dniu chłopaka, bardzo serdecznie o nich wszystkich myślę i mocno ich ściskam i mam nadzieję, że ich nie skurzam. Pozdrawiam wszystkich chłopaków i życzę im wszystkiego najlepszego od ich rodzynki.
1: Ja też się dołączam. Może kiedyś w ogóle z drugiej strony sobie porozmawiamy o paniach rodzynkach w pracy właśnie. A teraz o chłopaku rodzynku.
3: Tu Katarzyna. Ja się chciałam pochwalić naszym rodzynkiem. Nasz Tomasz potrafi złagodzić wszystkie konflikty kobiety. Jest jedyny wśród naszego 10-osobowego zespołu dziewczyn. Uśmiechem rozbraja nas wszystkie, nawet jak mamy gorszy dzień, a jak upiecze już swoje ulubione ciasto drożdżowe, jeno uprawi z ręki. Służymy mu we wszystkim, pomagamy mu we wszystkim, więc ma u nas jak w raju. Cieszymy się, że mamy cię, Tomaszku. Pozostań z nami jak najdłużej. Bez twojego uśmiechu nie jesteśmy w stanie pracować.
1: Toż to niemal uwielbienie dla ciebie. Termos Radio Złote Przeboje. Tylko czy nie oddacie go dziewczyny swojemu rodzynkowi? Się obawiam. Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Wszystkim wam jak zawsze miło i pamiętajcie.
0: Robota nie zając.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: A cappuccino też za 5?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi

0: Dzień chłopaka. Dziewczyna oddaje już stanowisko teraz, ileż jest chłopaka w mężczyźnie. No to jeśli cieszą go małe rzeczy, samochodziki i smakołyki, to dużo jest w takim mężczyźnie chłopaka. Tomek sam już podejmie decyzję, czy zdradzić, czy go cieszą takie rzeczy, czy nie.
1: Dziękuję. Oczywiście, że tak.
0: Witam Tomka Brela. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór. Najpierw cieszymy się z drobnych prezentów, a potem cieszymy się z tego, że nadszedł kryzys wieku średniego i znowu możemy sobie kupować zabawki. Prawda?

Louise Isaac i Blue Hotel. Powiem szczerze, zawsze mu zazdrościłem odrobinę, że na planie jednego z jego teledysków pojawiła się najpiękniejsza modelka lat 90. No dobrze, 14 już za chwilę, sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przewoje, a potem środowe popołudnie, które będzie pełne niespodzianek. Obiecuję.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.
14: 30 września w kalendarzu, 14 właśnie minęła, środowe popołudnie przed nami. Czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Werdeska.
15: Rodzice zastępcze ze Zgierza staną przed sądem za znęcanie się nad dziećmi. Drogie paliwo uderza mocno w firmy transportowe. Darmową spirometrię od ręki można wykonać dziś w wojewódzkich oddziałach NFZ-u. Rodzice zastępcze ze Zgierza w Łódzkiem staną przed sądem. Według prokuratury razem ze swoim znajomym znęcali się nad dzieckiem i jego siostrą, a wszystko wyszło na jaw w lutym dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
16: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego ośmiolatka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
15: Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Cena diesla przekroczyła już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
17: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy. To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
15: A tir spala średnio do 40 litrów przy 100 km na godzinę. A jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie list żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy ma rozpatrzyć wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą, a prokuratura ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Spirometria to najprostszy sposób na zdiagnozowanie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dziś to badanie można wykonać od ręki w 10 oddziałach wojewódzkich NFZ-u z okazji Polskiego Dnia Spirometrii.
18: Dlaczego się zdecydowaliśmy? Przewlekły kaszel i chrypka. A pali pan papierosy?
19: Paliłem przez 20 lat, a nie palę od 20. Kaszel został. Nie idzie go wytępić.
20: Profilaktycznie po prostu. Jest okazja.
15: No, z pacjentami w Bydgoszczy rozmawiała Agnieszka Wynarska. Kinowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wchodzi dziś do kin w całej Polsce. Grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński mówi, że to opowieść poruszająca i ponadczasowa.
21: To jest o poszanowaniu pracy, o tym, jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa.
15: Izabelę Łęcką w kinowej Lalce gra Kamila Urzędowska w roli Rzeckiego od kilkunastu lat. Niewidziany na ekranie Marek Konrad.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Werdycka. O miodach mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Naturalny miód ma sporo właściwości prozdrowotnych, ale ważne jest też, kiedy został zebrany i jaki to miód. Dodaje Katarzyna Kusek, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
22: Miody te pierwsze, wczesnowiosenne, mają nieco niższe te właściwości. Te miody późnoletnie, jesienne, czyli miód właśnie gryczany, spadziowy, wrzosowy, to są miody, które już mają silne właściwości prozdrowotne, antyseptyczne. Mają dużą zawartość związków fenolowych, wysoką aktywność antyoksydacyjną. Na pewno dla osób, które borykają się z problemami cukrzycowymi, oczywiście tutaj konsultacja z lekarzem jest jak najbardziej wskazana. Najczęściej polecane miody to jest miód akacjowy i miód gryczany.
15: Specyficzny w smaku i bardzo ciemny. I jak każdy inny miód, nie leczy, może po prostu wspomagać.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
14: Prognoza wygląda wspaniale. Po południu i wieczorem pogodnie i słonecznie. Na południowym wschodzie i wschodzie nawet miejscami bezchmurnie. Tak jak lubimy najbardziej. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Znalazłem też prognozę długoterminową, no i wygląda na to, że październik, który już jutro nam się zaczyna, będzie książkowym przykładem złotej polskiej jesieni. No oby, trzymam za to kciuki. 14 już za nami, tu Radio Złote Przeboje, środowe popołudnie pełne niespodzianek, pełne prezentów, no i pełne gości. Zaczynamy w takim razie, Tomek Brel, witajcie. Marquez za chwilę, teraz. A

Marquez w Radiu Złote Przewoje i Vayamos Compañeras. Gorąca kompozycja, która może sugerować, że zespół Marquez to zespół pochodzący gdzieś z dalekich, ciepłych krajów, ale nie, pochodzą z Niemiec. Jak to pozory mylą, prawda? Dzisiaj popołudniową porą w Radiu Złote Przewoje na pewno będę miał dla was bilety do kina. Tak, tak, dzisiaj w kinach w całej Polsce lalka. Będą na pewno bilety. Wpadnie do mnie Marzena Rogalska i zaczniemy chyba planować już powoli najbliższy weekend, ale atrakcji będzie zdecydowanie więcej. 12 minut po 14. Sixpence None the Richer. To już teraz w Radio Złote Przewoje.

0: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Reklama.

Czyż ona nie jest piękna? To w szybkim, ale jednocześnie wolnym tłumaczeniu. Isn't She Lovely i Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje. Mignęła mi gdzieś na korytarzu przed momentem Marzena Rogalska. Na pewno wpadnie do mnie za niespełna godzinę, no i będziemy się zastanawiać, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym środowym popołudniem. Z dobrych wiadomości, no to też dzisiaj wieczorem atrakcji na pewno nie zabraknie, bo po 18 w programie Cała Muzyka kolejne podwójne bilety na koncert Królowie Życia, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk celebrujący 50 na scenie. No robi to wrażenie, nie ma co ukrywać. Coolio teraz.

0: Złote przeboje.
1: Autopromocja.
0: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
0: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
1: Reklama.

Sandra i Everlasting Love w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to jakiś czas temu udało nam się z Sandrą spotkać i porozmawiać, no i pamiętam, zadałem pytanie, no bo chyba każdy z nas miał plakat Sandry, jakie ona miała plakaty w swoim nastoletnim pokoju. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy odpowiedziała, że nie miała swojego nastoletniego pokoju. Tu się zafrasowałem, po czym Sandra dodała, że mając kilkanaście lat miała swoje własne mieszkanie. No i tu już zapadła niezręczna cisza. No dobrze, teraz artysta, który przyczynił się do stworzenia jednego z największych hitów charytatywnych, czyli We Are The World. Tak, tak, Lionel Richie i Michael Jackson stoją za tą kompozycją. Lionel Richie, Angel, już teraz.

0: Ależ pięknie, Christopher Cross w Radiu Złote Przyboje. A w naszym studiu przed godziną 15 ponownie Dorota Wardecka. Za chwilę sprawdzone wiadomości. W nich, z tego co widzę, wszystko rośnie.
1: Rosną ceny przede wszystkim. A co dokładnie drożeje, co drżało we wrześniu i jaka jest dalsza perspektywa o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje, 30 września w kalendarzu, środowe popołudnie przed nami. Czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardecka.
12: Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Inflacja rośnie, we wrześniu dotarła do 4%. Akcja saperów w Białymstoku i utrudnienia w ruchu w centrum miasta. A na początek informacja sprzed chwili. Warszawski sąd wydał list żelazny wobec byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiSu Marcina Romanowskiego. Nie wiadomo, gdzie ukrywa się polityk. Zdaniem obrońcy wydanie listu żelaznego pomoże w śledztwie. Na wiceministrze ciąży 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Spełniają się negatywne inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. We wrześniu inflacja dotarła, jak wynika z szacunków GUS-u, do 4%. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
13: Wszystko oczywiście przez paliwa. To ich wystrzał w porównaniu z sierpniem o ponad 9%, a w porównaniu rocznym o blisko 40% napędził cały ten inflacyjny wzrost. Odrobinę złagodził go nam kolejny miesiąc deflacji cen żywności, czyli we wrześniu była ona średnio trochę tańsza niż w sierpniu. Trochę droższa była energia. I ten inflacyjny wzrost, jak mówią ekonomiści, jeszcze się nie kończy.
12: Duże utrudnienia dla kierowców w Białymstoku to w związku z akcją saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem.
14: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
12: Mówi Malwina Olszewska z białostockiej policji, a utrudnienia potrwają, dopóki skład z podejrzanym pakunkiem nie zostanie odholowany.
15: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Jego efekty już od 2 lat widać w zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu, bo uczniowie zostawiają telefony w szafkach, mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska.
16: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych. Ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
12: Dyrektorka dodaje, że dzieci chętniej ze sobą rozmawiają, a szkolna psycholog zauważyła u uczniów większą koncentrację. Kto lubi obserwować nocne niebo, dziś będzie na co patrzeć. Księżyc będzie widoczny na tle Plejad, czyli charakterystycznej gromady kilkuset gwiazd, wyjaśnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
17: Plejady znajdują się w gwiazdozbiorze Byka, kilkaset lat świetlnych od nas.
12: Gołym okiem widać zaledwie kilka Plejad, ale przez lornetkę możemy ich już dostrzec kilkadziesiąt.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
8: Natalia Dobrowolska. W sobotę o 10 w wypożyczalni Głównej Biblioteki przy Dąbrowskiego w Rzeszowie odbędą się warsztaty Małe Drzewo, Wielka Pasja, poświęcone sztuce bonsai. Seniorzy poznają historię tej tradycji, dowiedzą się, jak formować małe drzewka i będą mogli rozpocząć pracę nad własnym bonsai. Zajęcia są bezpłatne. A jeśli zamiast roślin bliżej Wam do teatru, to też 3 października o 11 w rzeszowskich piwnicach pokazane zostanie Okienko Teatru Łątek. To spektakl Teatru Cieni dla widzów od 5 roku życia, szczególnie dedykowany rodzinom z dziećmi wysoko wrażliwymi. Przedstawienie potrwa około 45 minut, a udział jest bezpłatny. Tego samego dnia w samopołudnie Coś dla dorosłych przygotowało Biuro Wystaw Artystycznych. Od 12 do 14 odbędą się bezpłatne warsztaty plastyczne. Na zajęcia nie trzeba się zapisywać, a wszystkie materiały będą dostępne na miejscu.
15: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
11: Pogodą naprawdę można się zachwycać. Po południu i wieczorem pogodnie i słonecznie. Na południowym wschodzie i wschodzie nawet miejscami bezchmurnie. Tak jak lubimy. Co na termometrach? Od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich. Przez 20 w centrum do 24 na zachodzie. Sprawdzałem też prognozy długoterminowe, no i wygląda na to, że do końca tygodnia łącznie z weekendem będzie bardzo podobnie, w niedzielę nawet 23-24 stopnie na południu. No i sporo słońca, co nas bardzo cieszy. Teraz prognoza muzyczna, za chwilę Ultra Vox, przy okazji pochwalę się moim ostatnim znaleziskiem o tym zespole, no a teraz duet, który powstał przypadkiem. Petrol Boys.

Zespół Ultra Vox i oczywiście fantastyczny Meteor. Gdyby nie on, pewnie nie doszedłby do skutku najsłynniejszy koncert świata, czyli Live Aid, ten z lat 80. Za organizacją tego wydarzenia stoi oczywiście Bob Geldof i właśnie Meteor. Ale chyba prawdziwą gwiazdą tego koncertu, oprócz zespołu Queen, był oczywiście Phil Collins, który za punkt honoru postawił sobie zagrać zarówno w Londynie, jak i w Filadelfii. Że to dwie różne strony oceanu, no jemu to nie przeszkodziło. Po jednym koncercie wsiadł do samolotu i zagrał drugi koncert. Sam organizator, czyli Meteor, również pojawił się na scenie. Jakiś czas temu w jednym z wywiadów przyznał, że był przerażony perspektywą tego występu, bo nie zdążyli przeprowadzić próby. No, tak się kiedyś grało.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Pamiętam pierwszą szkolną dyskotekę i ten przebój. Ja kojarzę pierwsze wakacje bez rodziców i tę piosenkę. Przeboje sprzed lat, z którymi kojarzy nam się coś fajnego. Pojawią się już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.

0: Ależ ja lubię ten kawałek. To Eternal i I Wanna Be The Only One w Radiu Złote Przeboje. Zdaje się, że ten kawałek lubi też Marzena Rogalska. Dzień dobry.
1: Tak, no bo wiesz, tu moje ego czasem wyskakuje mi z torebki i ja być chcę. Fajna składnia, nie? Trochę jak Joda do ciebie mówię. Ja chcę być ta one and only. Rozumiesz?
0: Słuchaj, a środę lubisz? Bo ja sobie tak myślę, że to taki dzień, z którym nie wiadomo co zrobić. Czy myśleć o weekendzie, czy wspominać ostatni?
1: Nie, środa jest bardzo komfortowym dniem, kochanie. Środa? Ja zdecydowanie w środę jestem myślami przy weekendzie. Zdecydowanie. Taka, że już wiesz, połowa tygodnia minęła i właściwie już wszystko, co było do zrobienia, można tak myśleć życzeniowo, już jest zrobione. Ja już w środę jestem myślami przy piątku, kochany.
0: No, a jutro to już w ogóle będziemy przy weekendzie. Dobrze, spotykamy się w takim razie jutro 15.30, a teraz piękną piosenkę ci zagram, FR David Words. Proszę bardzo.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska

0: Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.

Cutting Crew w Radiu Złote Przyboje w środowe popołudnie, piękne, słoneczne. Sprawdzałem przed chwilą, co ciekawego można znaleźć na Instagramie artystki, która już teraz zaśpiewa, czyli u Jennifer Lopez. Poszperałem, pooglądałem wszystkie zdjęcia i znalazłem niezwykłe ujęcie ćwiczącej Jennifer Lopez. Wyobraźcie sobie, że ma handle z wygrawerowanym z boku napisem J.Lo. No i tak sobie myślę, że pewnie większość pań i panów chciałaby mieć takie hantle z grawerem. Znając życie i często gęsto słomiany zapał nasz do ćwiczeń, może się okazać, że na grawerze się skończy, a z czasem sam grawer pokryje się patyną. Mówię to oczywiście opierając się na własnych doświadczeniach. Jennifer Lopez.

0: Diana Calling i Falco. Pięknie w Radiu Złote Przyboje. 16 już prawie, za chwilę wiadomości Radia Złote Przyboje. Dorota Wardecka w nich, no ale nie tylko Dorota Wardecka, ale i lalka, a właściwie to chyba dwie nawet.
1: Dwie lalki, a nawet tak, o lalce bardzo dużo dyskutujemy. Ja na przykład wczoraj spotkałam dwie panie na ulicy, które rozmawiały o Wokulskim i ta dyskusja również jeszcze się przenosi do internetu. Gdyby ktoś był zainteresowany lalką jeszcze bardziej, to jest jeszcze więcej miejsc, gdzie można się o tym dowiedzieć, a więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
14: Właśnie minęła 16, a tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz, tym bardziej, że zaglądanie do nich to czysta przyjemność. Ale to za chwilę. Teraz czas na sprawdzone wiadomości. 30 września, środowe popołudnie, Dorota Wardecka.
15: Sąd wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Miejsca schronienia do końca roku muszą być oznakowane. Takie przepisy obowiązują od dziś. Na chwilę grozy na pokładzie samolotu dubajskich linii lotniczych. Pilot chciał rozbić maszynę. Jest decyzja sądu o wydaniu listu żelaznego dla polityka PiSu Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem został nadany w sierpniu z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu mówi pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
16: Uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne. To środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony.
15: A to znaczy, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Chwilę grozy przeżyli pasażerowie lecący z Dubaju do Tel Awiwu liniami Fly Dubai. Zagraniczne media podają, że jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia oraz że ranił nożem drugiego pilota i wyrzucił go z kabiny. Załoga miała nadać sygnał, że samolot został porwany. Napastnika obezwładnili pasażerowie, a stery przejęli dwaj inni piloci. Maszyna bezpiecznie wylądowała w Arabii Saudyjskiej.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Do końca roku miejsca schronienia będą specjalnie oznakowane. Będzie to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. W całej Polsce miejsc schronienia jest ponad 80 tysięcy, ale dostęp do niektórych może być utrudniony, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
17: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład.
15: Jeśli chcecie sprawdzić, gdzie jest najbliższe dla Was miejsce schronienia, to możecie wejść na stronę gdziesieukryć.pl. A jeśli chodzi o sytuację zagrożenia, to prawie połowa Polaków deklaruje, że spakowanie się do ewakuacji zajęłoby im pół godziny. Blisko 40% przyznaje, że nie zdołałoby tego zrobić. Tak wynika z badania IBRIS. Ale spakowanie plecaka to nie wszystko, zauważa Paweł Florek z MSWiA, współautor poradnika bezpieczeństwa.
18: Trzeba jeszcze wiedzieć, jak postępować, dokąd się przemieszczać, kto z nas lub w pobliżu nas potrzebuje lub może potrzebować pomocy.
15: Poradnik bezpieczeństwa można znaleźć na rządowych stronach. Od dziś w kinach można oglądać drugą, nową ekranizację Lalki Bolesława Prusa. Można oglądać już też serial Lalka na Netflixie, a dla zainteresowanych tą lekturą powstał portal edukacyjny. Przede wszystkim jednak przeznaczony dla nauczycieli. Do jego odwiedzenia zachęca szefowa resortu edukacji, która objęła patronatem honorowym kinową wersję Lalki. Adres platformy to lalka.edu.pl.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
19: Natalia Dobrowolska. Muzycznie i fotograficznie zapowiada się początek października w Rzeszowie. Zacznijmy od propozycji dla najmłodszych. W sobotę w rzeszowskich piwnicach oraz w przestrzeni Śródmieścia odbędą się warsztaty Dźwięki Podkarpacia, resowianistyka. Uczestnicy poznają tradycyjne melodie i rytmy regionu, a także charakterystyczne instrumenty. Dzień wcześniej, 2 października o 18 w Galerii Nierzeczywistej RSF odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej Grzegorza Kołnierzaka Pod ziemią światy równoległe. Autor zabiera odbiorców pod powierzchnię ziemi do kopalni węgla, soli i gipsu. Na zdjęcia zestawia surowe, ciemne przestrzenie z jasnymi, niemal monumentalnymi podziemiami. W centrum tej opowieści pozostaje człowiek i jego praca w ekstremalnych warunkach. Na koniec propozycja dla miłośników muzyki klasycznej, bo od 2 do 25 października potrwa jubileuszowa 10. Rzeszowska Jesień Muzyczna. Repertuar obejmuje zarówno klasykę, jak i rzadziej wykonywaną muzykę polską oraz dzieła współczesne.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
14: Jak to ktoś ładnie powiedział, może to nawet ja powiedziałem, wystarczyłoby 5 stopni więcej i moglibyśmy mówić o pięknym letnim popołudniu. Do końca dnia pogodnie i słonecznie, na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 24 na zachodzie. I co chyba najważniejsze a propos pogody, jest to, że najbliższy weekend też zapowiada się pogodny, słoneczny i ciepły, do 25 stopni. Choć z drugiej strony, no to już przerabialiśmy weekendy, które zapowiadały się słoneczne, a zaczęły się od deszczu. No dobrze, teraz prognoza muzyczna, ta zawsze u nas się sprawdza. Shakin' Stevens, No Mercy już teraz, a za kilka minut bardzo dobre wiadomości dla wszystkich kinomanów. Będą bilety na lalkę.

Czerwone gitary w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem dzisiaj bilety na lalkę. Lalkę, która właśnie dzisiaj wchodzi do kin w całej Polsce. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Bilety, które mam dla was, są do wykorzystania w dowolnym kinie Helios do 15 października. Jak je zdobyć? No więc tak, uwaga. Wyobraźmy sobie, że dostajemy epizodyczną rolę w filmie Lalka. Nasza rola jest bardzo krótka, ale treściwa, bo jesteśmy przypadkową osobą, którą Stanisław Wokulski spotyka, no i opowiada o swoich perypetiach z Izabelą. I naszym zadaniem jest przekonanie Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój. Słuchajcie, zapraszam gorąco, 22 4 4 3 0, najciekawszą rolę nagrodzę biletami do kina Helios. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce, a ja przed godziną 17:30 na pewno wybiorę najciekawszą historię.

0: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Posterunkowy? Cezary, dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkło ma zgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.

0: Pięknie Stand By Me w Radiu Złote Przeboje. Patrzę na prognozy, no i aż chciałoby się gdzieś daleko spędzić najbliższy weekend, albo nawet tydzień. No w sumie nic nowego, Włochy czy to Chorwacja jesienią też są piękne. No to co, jedziemy? A może lecimy?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: No właśnie, dzisiaj rozważania pod tytułem co bardziej się opłaca, jeżeli chodzi o na przykład jesienny wyjazd do Chorwacji czy też Włoch. Samolot czy samochód? Wszystko zależy od liczby osób i stylu podróżowania. Dla jednej lub dwóch osób często tańszy, a na pewno wygodniejszy będzie samolot. Zwłaszcza jeśli uda się upolować promocję. Ale przy rodzinie albo grupie znajomych samochód zwykle wygrywa kosztowo. Paliwo i opłaty rozkładają się na wszystkich, a do tego odpada wynajem auta na miejscu. Nie ma co ukrywać, że samochód daje też zdecydowanie większą swobodę zwiedzania i możliwość zabrania większego bagażu. Ale z kolei lecąc samolotem na pewno możemy oszczędzić czas, a przede wszystkim siły, szczególnie przy bardzo długiej trasie. No ale nie zapominajmy o jednym. Jeżeli chodzi o jesienne wyjazdy, czy to do Włoch, czy to do Chorwacji, no to jak to mawiają, nie liczy się cel, liczy się droga. Chociaż pewnie jak zwykle w okolicach Splitu o drugiej w nocy powiemy głośno: ostatni raz jadę samochodem.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
17: 13 000 sekund.

0: potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Złote przeboje w drodze.
6: Środowe popołudnie w większości regionów pogodne i słoneczne, a przynajmniej bezchmurne. Padać nie powinno. Dziś też dość ciepło, bo maksymalnie termometry pokazały od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, to nawet 24 w zachodniej Polsce. W nocy będzie chłodno, bo od 3 do nawet 13 stopni na północnym zachodzie. A teraz noga z gazu na A1 w okolicach węzła Brzeziny. Tutaj kolizja ciężarówki z osobówką i utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.
5: Radio Złote Przeboje 103,1.

0: To Madonna i Frozen w Radiu Złote Przeboje. Madonna od wielu lat, mimo że osiągnęła wszystko w świecie muzyki, próbuje niestrudzenie swoich sił w świecie filmu. Z bardzo różnym skutkiem, no najczęściej takim sobie. A propos filmu, no to o niczym innym ostatnio się nie mówi jak o lalce. W poniedziałek uroczysta premiera, od dzisiaj film jest we wszystkich kinach w Polsce. Byliśmy na uroczystej premierze, no i wszyscy łącznie z aktorami zachwycali się kostiumami, na przykład Andrzej Hyra.
1: Takie wejście w dobrze zrobiony kostium i w interesującą scenografię jest zawsze ogromną przyjemnością, dlatego że to są rzeczy, które niosą, które inspirują, rodzą takie detale, szczególiki, które później są być może najcenniejsze na ekranie.
0: Bilety na lalkę mam i po godzinie 17 wręczę je komuś. Przeglądam, co ciekawego nagraliście na naszej automatycznej sekretarce a propos dobrych rad dla Wokulskiego. No i już po 17 wybiorę najciekawszy wasz telefon.

0: To zespół New Order przeniósł nas pięknie do roku 1987. No dobrze, wracamy do 2026. Dorota Wardecka w naszym studiu. Punktualnie o 17:00 sprawdzone wiadomości. W nich między innymi coś dla kierowców, którzy zastanawiają się, czy będzie obniżka na stacjach, czy nie. No właśnie, o tym o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 17 już prawie, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. W kalendarzu 30 września, środa, najbardziej aktualne wiadomości ma dla Was Dorota Wardycka.
2: Obniżka cen paliw zależy od prezydenta, przekonuje minister energii. Dane Polaków, które wyciekły, są bezpieczne, zapewnia resort cyfryzacji. Dziś w nocy wyjątkowe zjawisko na niebie, można obserwować księżyc na tle Plejad. Obniżka cen paliw zależy tylko od prezydenta, mówi minister energii Miłosz Motyka i deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN.
3: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
4: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10-15 na litrze oleju napędowego.
2: O szczegóły dopytywał ministra nasz reporter Grzegorz Kozioł. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. A wczoraj firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medyk.
5: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
2: Do tej pory nie udało się ustalić, kto stoi za cyberatakiem, ani do kogo trafiły dane. 5 miliardów opakowań udało się zebrać w ciągu roku działania systemu kaucyjnego. To wyliczenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W ramach systemu kaucyjnego w Polsce działa 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań, w tym ponad 23 tysiące automatów. Resort klimatu planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tzw. małpek, i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego, a rząd ma zająć się tą inicjatywą w ciągu 2 miesięcy. Policja z poznańskiego archiwum Mix rozwiązała zagadkę brutalnego morderstwa seniorki z Piły sprzed 18 lat. Zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni wnuk kobiety, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
6: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział.
2: Tożsamość sprawcy udało się odkryć dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym.
0: Słuchasz wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Dziś można nie przespać nocy, patrząc w niebo. Dziś będziemy mogli obserwować księżyc na tle Plejad, czyli gromady gwiazd. Najlepiej użyć lornetki. Zjawisko będzie widoczne całą noc. Obserwacje można rozpocząć o 19.30.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: W nocy pogodnie i co najważniejsze, nigdzie nie powinno padać, choć miejscami będzie chłodno. Od 3 stopni na wschodzie i 4 w centrum do 13 na zachodzie i miejscami nad morzem. Jutro pogodnie i słonecznie, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, przez 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. No, w sumie, jeżeli chodzi o pogodę, to dawno się nie zdarzyło, że nie ma absolutnie żadnych powodów do narzekań. I taki ma być podobno cały październik. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje Queen. Pojawi się też duet, który zrobił sporo zamieszania w latach 80., czyli Albano i Robina Power. A teraz końcówka lat 70. i zespół, bez którego trudno sobie wyobrazić na przykład gorączkę sobotniej nocy. Bee Gees.

Queen to jest jeden z tych zespołów, które gdyby nie istniały, no to trzeba by je po prostu wymyślić. Nie jedyny to taki zespół, no bo wyobraźmy sobie na przykład, że nie ma na polskiej scenie muzycznej zespołu Kombi, prawda? Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński, wielkie obchody 50-lecia, trasa koncertowa pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowie Życia. Chociaż pamiętam, jak to z Grzegorzem Skawińskim rozmawiałem przy okazji książki pod tym samym tytułem, no i przyznał, że to oczywiście należy wziąć w cudzysłów. Jeżeli chodzi o bilety na koncert Kombi, to na pewno dzisiaj po godzinie 18 znajdzie się kilka, ale to po 18, za kilkanaście minut ja z kolei zaproszę Was do kina. Lalka, czyli film, o którym w tym tygodniu jest najgłośniej.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
0: Reklama.

0: Robert Janssen i małe szczęścia w Radiu Złote Przeboje. No, to teraz będzie wielkie szczęście, czyli ktoś dowie się, że idzie do kina na film, o którym będzie mówiło się jeszcze długo. Film pod tytułem Lalka od dzisiaj we wszystkich kinach w Polsce. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat, między innymi. No, a my urządzamy sobie mały eksperyment. Wyobraźmy sobie, że dostajemy epizodyczną rolę w filmie Lalka. Nasza rola jest krótka, ale bardzo treściwa, bo jesteśmy osobą, którą Stanisław Wokulski spotyka przypadkiem, opowiadając o swoich perypetiach z Izabelą. No i naszym zadaniem jest przekonanie Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój.
1: Stachu, tyś jest człowiek interesu, a panna Łęcka nie stworzona do biznesu. Dla niej ważne zabawy i piękne stroje. Nie widzi wspólnej przyszłości we dwoje. Twa miłość nieodwzajemniona będzie i tylko ci zmartwień przybędzie. Odpuść panny Łęckiej miłowanie, bo będziesz z nią miał boskie staranie.
0: No, nie czuję, jak rymuję. Bilety posyłam i rąbka tajemnicy uchylam. Nie ostatnie to bilety w tym tygodniu na pewno.

0: Jak człowiek się trochę rozbudził, słuchając Radia Złote Przeboje, to czas kogoś z was wysłać do Katowic na Królów Życia. Skawiński Tkaczyk z racji 50 lat na scenie. Dzień dobry wieczór, Radio Złote Przeboje, Mariusz Telmaszczyk, czy rozmawiam z Agnieszką?
1: Tak, dzień dobry wieczór.
0: Bo ja tu się odzywam w sprawie konkursu Królowie Życia. Nazwa znana?
1: Tak.
0: I pamiętasz, co napisałaś? Z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Pamiętam, że kojarzą mi się, nie wiem jak to ujęłam, ale na pewno...
0: To ci podpowiem.
1: Z miłym życiem biało-czarnym rytmie.
0: Dokładnie, a rozwiń tą myśl, bo to tak nawet bym powiedział poetycko wyszło.
1: Poetycko, bo tak miało wyjść. W życiu jest pięknie i wspaniale,
0: tak.
1: Jest słodko, ale czasami też jest gorzko i to takie porównanie do białego i do czarnego, że raz jest biało, raz jest czarno, ale

0: cały czas jest w rytmie i cały czas jest pełnia życia. I...
1: A swoją drogą, a propos tej czerni i bieli, to jeśli chodzi o zdjęcia, to podobno w tych kolorach, w tych barwach zawsze wychodzi się najlepiej na zdjęciu, więc to też jest ciekawe.
0: Też jest ciekawe. O, i też mam dużo biało-czarnych zdjęć.
1: Agnieszko, bo tutaj też spieszę donieść, że a propos tego, co powiedziałaś, będzie nagrodzone. Zarezerwuj sobie czas 18 października w Katowicach, bo wtedy pojawisz się na koncercie Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Zadowolona na jesień?
0: Pewnie. Bardzo dziękuję.
1: Plany na jesień już są. Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Ja. Lubią kombi i w ogóle złote przeboje.
1: A bardzo nam miło, tutaj akurat się na to nie umawialiśmy, ale to się rozliczymy poza anteną. Natomiast jeszcze raz wszystkiego dobrego, dobrej zabawy ci życzę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: A jeśli chcielibyście się wybrać na ten koncert do Katowic i zgarnąć bilety w Radiu Złote Przeboje, a jest taka szansa jeszcze dzisiaj po 19:00, to szczegóły na stronie Radia Złote Przeboje. Donna Summer teraz.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 19:00. Za chwilę sporty, a tam między innymi o tym, co dalej z Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii, też jaki turniej czeka nasze tenisistki. A potem wracamy do świetnej muzyki podczas tego wieczoru, między innymi Anita Lipnicka, czy też Bonnie Tyler.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Reklama.
16: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sport w 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Koniec buntu. Cristiano Ronaldo wyjaśnił sobie wszystko z selekcjonerem Portugalii, Jorge Jesusem, po tym, jak wczoraj nie wyszedł obrażony na trening. Ronaldo był wściekły, że mecz z Norwegią przesiedział na ławce. Miłość Portugalczyków ma jednak swoje granice. Tamtejsze media zdecydowanie stoją po stronie selekcjonera i też uważają, że czas wielkiej gwiazdy już minął. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie. Magdalena Fręch gra dalej. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Sningur, a Fręch pokonała francuskę Elze Jacquemot. Jutro Magdalinety zagra z Czeszką Kateriną Siniakową, a Iga Świątek i Maja Chwalińska zaczną turniej od drugiej rundy.
16: Pogoda. Niby jutro zaczyna się październik, a jeśli chodzi o pogodę, to nic na to nie wskazuje. Jutro naprawdę słonecznie i ciepło w całym kraju. Na północy 20 stopni, w centrum również, na południu 22, a na zachodzie nawet 24. Też macie takie wspomnienia i skojarzenia z godziną 19, no bo kiedyś to się czekało na dobranockę o tej porze, ale w Radiu Złote Przeboje też będzie bajkowo, baśniowo, będzie świetnie, ponieważ zagramy dla was Lionela Richiego, będzie Sandra, Oena, a wcześniej Bonnie Tyler.

zawsze rzuci kamieniem ten, kto nie nucił trasy tego kawałka. Wszystko się może zdarzyć. Anita Lipnicka w radiu Złote Przeboje. No naprawdę może się wszystko zdarzyć. Między innymi jedna wielka niespodzianka dla fanów lat 90. i przede wszystkim też zespołu Spice Girls z racji 30. rocznicy wydania ich debiutanckiej płyty pod tytułem Spice 6 listopada, a więc za miesiąc z hakiem ukaże się specjalny muzyczny box The Singles Collection. Album bardzo obszerny, ponieważ będzie zawierał wszystkie single Spicetek, a także materiały z archiwum, m.in. kawałek, który nigdy się oficjalnie nie ukazał i został głęboko schowany do szuflady, a więc Do You Think About Me? Więc ja zacieram ręce, bo to będzie naprawdę nie lada gratka i pewnie niezły prezent na święta, żeby komuś akurat podarować taki box z zespołem Spice Girls. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz dajcie głośniej Lionel Richie. Ten to ma głos.

0: Od razu przyjemniej podróżuje się samochodem przy takich dźwiękach, a więc Sandra w radiu Złote Przeboje. A teraz posłuchajcie, jak wyglądała pierwsza gitara Grzegorza Skawińskiego.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? No, Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał.
0: Jestem w stanie się założyć, że tej gitary nie usłyszymy w tym kawałku zespołu ONA. Znalazłam. Dajcie głośniej z radiem Złote Przeboje.

parę imprez przy tym kawałku, to człowiek pamięta. Summer Jam w Radiu Złote Przeboje, a za parę chwil kogoś z was wyślę do Katowic na koncert Królów Życia, więc Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie, oraz też dowiecie się, jaka była ulubiona piosenka Tilaf Agnieszki Osieckiej.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na Ciebie.
8: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.

0: ja lubię wracać do tego numeru. Tilaf, Warszawa w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, a czy fanką tego kawałka była Agnieszka Osiecka? Opowiada wam Muniek Staszczyk.
1: Znaczy niestety nie miałem okazji poznać osobiście pani Agnieszki, bo z Wojciechem Młynarskim się znaliśmy, więc tu przynajmniej miałem szczęście, ale pamiętam tylko jedno zdarzenie. Jechałem taksówką, pamiętam, w okolicach Placu Konstytucji, i to był początek tego nowego Tilaf, był z nią wywiad w radio. I ona mówi, że nie, bo tam się jej pytali, co tam w polskiej muzyce w ogóle, czy jest coś, co ją zainteresowało w jakiś sposób ostatnio, nawet nie tyle rockowej. Ona powiedziała, jest taki chłopak i taki zespół, co śpiewa piosenkę o Warszawie, i tam jest Zielony Żoliborz, Pieprzony Żoliborz. To jest bardzo dobry tekst. A ja tak...
0: Kopara w dół. I ja się takiej reakcji zupełnie nie dziwię. No a teraz w Radiu Złote Przeboje buntowniczka, która w latach 80. nagrała właśnie ten kawałek Time After Time, czyli Cyndi Lauper.

0: W Radio Złote Przeboje dowód na to, że znajdziecie tutaj najlepsze przeboje lat 80. i 90. Za nami OMD, a z kolei czas na królów życia, więc Kawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Panowie, niebawem, bo w Katowicach 18 października zagrają koncert i kogoś z was postaram się właśnie wysłać. Dobry wieczór, Mariusz Stelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy odebrała Dorota?
1: Tak, w telefonie.
0: Bo ja tutaj dzwonię w sprawie pewnej naszej zabawy, Królów Życia, i myślę, że akurat ta nazwa coś ci mówi.
1: Tak.
0: A pamiętasz właśnie, jak opisałaś w 5 słowach, z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Na pewno luksus, bogactwo, sława.
0: Zabawa, dokładnie. Zabawa. Gwiazda, luksus, pieniądze, sława, tak. Zabawa. Dokładnie tak. Tymi słowami, 5 słowami mnie przekonałaś do tego, żeby wysłać cię na ten koncert, który odbędzie się w Katowicach 18 października. Więc mam nadzieję, że już rezerwujesz sobie plany na ten moment.
1: Nie rezerwowałam, ale dzisiaj już będę planować, będę rezerwować.
0: A kogo super, zabierzesz ze sobą? Masz już, będzie jakiś casting, czy już wiesz, kogo zabierzesz?
1: Na pewno męża.
0: A, okej, dobrze. A to dobrze, że bez wahania, tym bardziej, że dzisiaj dzień chłopaka, więc to dobra odpowiedź w sumie.
1: O, właśnie, będzie miał prezent na dzisiejszy wieczór. Przekażę mu taką informację.
0: Dokładnie tak, więc wszystkiego dobrego, bawcie się, naprawdę, dokładnie. Zazdraszczam.
1: No, świetnie, dziękuję bardzo, dziękuję za taką super wiadomość, dziękuję.
0: Bardzo proszę, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje i jutro po 18 kolejna szansa na bilety.

Fresh, Cool the Gang w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 20 i za moment, oprócz tego, że zagram dla was m.in. Survivor, Eye of the Tiger, pojawi się Bratka, to będzie też gość w programie, cała muzyka, a więc wokalistka Anna Wyszkoni.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mariusz Estelmaszczyk, dzień dobry, w zasadzie dzień dobry wieczór, audycja Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, dzisiaj Anna Wyszkoni.
10: Dzień dobry.
9: Zacznę z grubej rury, zapytam. Przejdziemy do muzyki, ale najpierw tak jak było w zajawce, którą możecie zobaczyć na naszych social mediach. Powiedz mi, jak to jest być w jednym hotelu z Rafa Nadalem?
10: No wiesz co, to jest tak, że oddechu nie możesz złapać po prostu. Tak. Jak schodzisz na śniadanie i nagle staje za tobą twój idol, to naprawdę jest piorunujące wrażenie. Zrobiłam wtedy fotkę, której nawet chyba nigdzie nie upubliczniłam, bo wyszłam na niej tak dramatycznie. Ale był to jeden z niewątpliwie najpiękniejszych momentów mojego życia.
9: A czemu Rafa?
10: Chyba zawsze kochałam go za jego pasję i oddanie na korcie. Rzeczywiście, kiedy stawał na korcie, był tam całym sobą. Zresztą obejrzałam ostatnio dokument o jego życiu głównie na turze. I potwierdzają się wszystkie te moje wrażenia właśnie z jego wieloletniej kariery, kiedy walczył z kontuzjami, a zawsze oddawał się publiczności, kibicom i grze w tenisa. Ja lubię, jak ludzie robią coś, wiesz, na 100%, jak się rzeczywiście oddają czemuś.
9: Tak, i też to jest taki człowiek, że on poszedł swoją drogą, tak, że to jest też fajny taki charakter, że często była ta krytyka, że a to jest taki siaki, miał te odruchy, że gdzieś tam sobie poprawiał spodenki.
10: Tak, miał ten swój cały...
9: Rytuał poprawiania się, bo on tam miał problemy z potliwością i też często go krytykowano, natomiast też widziałem chyba właśnie ten dokument i wyszedł na takiego bardzo pozytywnego, uśmiechniętego człowieka.
10: Wydaje mi się, że taki był.
9: Mówię o turze.
10: No teraz jest już emerytowanym sportowcem. Natomiast zawsze sprawiał wrażenie takiego bardzo ciepłego człowieka i bardzo to w nim ceniłam. Zresztą wiem, bo przyjaźni się z Darią Abramowicz, która jest psycholożką Igi Świątek, więc ona jest blisko tego środowiska i była też zawsze blisko Rafy i potwierdziła te moje wrażenia, te moje słowa, że Rafa jest fantastycznym człowiekiem, z którym zawsze można pożartować, pogadać i zawsze jest pomocny. Także jakoś tak ta, wiesz... Pomijając samą grę na korcie, ta jego energia bardzo mi pasowała.
9: A też chyba to była taka jeden z przyczynków do tego, że zainteresował się też tym, żeby pouczyć się języka hiszpańskiego, tak?
10: Tak. Byłam tak zainspirowana, że po pierwsze stanęłam na korcie z rakietą wreszcie i zaczęłam grać. Przez jakiś czas grałam.
9: A jeszcze grasz, czy nie?
10: Wróciłam do gry dwa tygodnie
9: temu. Bo możemy się umówić na sparing. Ja co tydzień gram.
10: Długo nie grałam. Nie grałam parę lat i teraz wróciłam.
9: Tak.
10: Ale też zaczęłam uczyć się rzeczywiście języka hiszpańskiego. Co ciekawe, kiedy zobaczyłam Rafę, zapomniałam, jak się mówi po hiszpańsku. Wszystko mi wyleciało z głowy.
9: No domyślam się.
10: Ale fajnie, że wiesz, że są tacy ludzie w mediach, którzy po prostu inspirują nas do sięgania wyżej, dalej.
9: to prawda. Słuchaj, zaraz porozmawiam też o muzyce, ale obiecuję, że wrócimy za moment. Ja przypomnę, że dzisiejszym gościem jest Ania Wyszko.
4: Radio Złote Przeboje 103,6.

0: Sama muzyka w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk jestem, Ania Wyszkoni. Nic się nie zmieniło zupełnie. Jesteśmy tutaj razem z wami.
1: Siedzę dalej.
0: To jest takie typowe pytanie i na pewno słyszysz je naście razy, zwłaszcza w tym roku. Czy prawdziwe życie zaczyna się po 30?
1: Nawet po 40 bym powiedziała. Zależy, którą
0: wersję przyjmiemy. Tak, wersję do czego się odniesiemy, tak.
1: 30 lat na scenie rzeczywiście to jest bardzo dobry czas, bo jestem już bardzo świadoma, jestem też spełniona, bardzo tak, wiesz, ustabilizowana emocjonalnie, jeśli chodzi o to życie artystyczne, a jednocześnie mam wrażenie, że tyle jeszcze przede mną i ciągle stawiam sobie nowe wyzwania, kolejne cele, do których dążę. Ale przestałam ciśnieniować i to jest fantastyczne, bo przez długi czas ścigałam się przede wszystkim sama ze sobą. Próbowałam sobie coś udowodnić, tym samym udowodnić komuś,
0: a to
1: w pewnym momencie stwierdziłam, że już nie muszę tego robić i nie chcę tego robić, więc spełniam się po prostu sama dla siebie, a przy tym mam wrażenie, że odczuwają to bardzo moi fani, którzy mnie śledzą i którzy jeżdżą na moje koncerty, czują taką czystą radość, wiesz, z tego, że jestem na tej scenie i chcę im tę radość dać.
0: Tak.
1: Więc nawzajem się totalnie napędzamy. Bardzo to jest dobry moment. Tym bardziej, że ten rok jest też bardzo intensywny, bo i przygotowałam nową płytę i trwa trasa anniversary, czyli ta jubileuszowa. Dużo się dzieje, ja lubię, jak się dużo dzieje. Nie lubię się nudzić. Umiem nawet.
0: Ja też. A umiesz odpoczywać? Bo
1: nie
0: to jest na przykład rzecz, której się cały czas uczę. Bo mówię, Mariusz, naucz się odpoczywać, a ja na przykład, kiedy coś wydaje mi się, że odpoczywam, nie wiem, czytam książkę, wydaje się, że fajne, rozwijające, ale zastanawiam się, ale w tym czasie jeszcze mógłbym coś zrobić po prostu.
1: Tak, dokładnie też tak mam. Mam bardzo duży problem na przykład z obejrzeniem nawet odcinka serialu, bo w połowie przypominam sobie, że jest jeszcze milion innych rzeczy do zrobienia.
0: Tak.
1: Niezwykle ułatwiło mi funkcjonowanie, zdiagnozowanie u mnie ADHD, co wydarzyło się nie tak dawno. To mi bardzo pomogło, bo sama świadomość tego, z czym wiąże się ten mój problem i ta nadpobudliwość i to bycie wszędzie, powoduje, że jestem taka spokojniejsza i bardziej zaprzyjaźniona sama ze sobą.
0: Tak. A to, co powiedziałaś jeszcze wcześniej, że pojawiła się taka, wiesz, samoświadomość, że tego, że nie musisz nikomu niczego udowadniać, odkryłaś, jak mamy te 30-lecie w tej drugiej dekadzie? Bo tak mi się wydaje, trochę przeglądając rozmowy z tobą, po okresie właśnie zespołu Łzy, w tej właśnie drugiej dekadzie, że wtedy ta świadomość do ciebie doszła, że jak wezmę sprawy w swoje ręce, to mogę robić, co chcę, powoli, coraz bardziej iść w kierunku, który sama sobie obrałam i nie zawsze muszę się skupiać na tym, co mówią inni.
1: Wiesz co, to na pewno był proces, to była droga. Nigdy też, żeby była jasność, nigdy nikogo nie udawałam. Z zespołem Łzy byłam na 100% i taka po prostu wtedy byłam. Zbuntowana, nastoletnia dziewczyna, która lubiła tupać nóżką, ale na scenie, a schodząc ze sceny była troszkę już taka, wiesz, zamknięta w sobie, gdzieś z boku, raczej byłam obserwatorką niż w centrum uwagi, jeśli chodzi o takie życie prywatne.
0: Tak.
1: I myślę, że to jest też bardzo mocno związane z moim takim samorozwojem i rozwojem w życiu prywatnym i jako człowieka, bo wiesz, w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę przeżyć to życie dla samej siebie, nie chcę być już dla wszystkich wokół. Ja przez długi czas funkcjonowałam w taki sposób, że oddawałam wszystkim wokół całą siebie, a dla mnie już nic nie zostawało. Dzisiaj pozwalam sobie na spełnianie swoich kaprysów, na wychodzenie z koleżankami, na niezrobienie obiadu w domu. Jakoś tak to wszystko leci swobodnie.
0: Tak, ale też mi się wydaje, że to jest super rzecz, że w tych czasach, w których żyjemy, to jest akurat taki plus, że jeszcze bardziej ta świadomość u nas się pojawia, bo też te nasze, w cudzysłowie, trochę starsze pokolenia mają coś takiego, że wyniesione z domu, nie wychylaj.
1: Żyją bardziej zachowawczo.
0: Tak, ale nie wychylaj się bardzo często, żeby usłyszeć, że a po co to zrobić, a może tutaj bądź bezpieczny, a tutaj
1: bądź skromny. Nie chwal się.
0: Tak,
1: to w ogóle do tego doszłam przy płycie z Cegieł i Łez, kiedy byłam tak bardzo dumna z tej płyty, że zaczęłam się po prostu chwalić swoją pracą.
0: Tak.
1: I uważam, że to jest bardzo w porządku. To wcale nie musi być wyniosłe.
0: Pycha,
1: tak. To nie musi być pycha, tak jak mówisz. To może być po prostu duma z tego, że udało ci się zrobić coś fantastycznego. No, kiedy ja mam się samą siebie chwalić, no, jak będę już starszą panią? No nie, to jest ten moment.
0: Tak, no bo często to mylimy, że ktoś mówi, że bądź bardziej skromna, czy że jeśli powiesz coś dobrego o sobie, to już, o Boże, jak ona się przechwala, on się przechwala. Zawsze z tym walczę, bo mówię, przychodzą goście i z nim rozmawiam i tak, Mariusz, a może ja za dużo już mówię? Nie, mów, przecież zrobiłaś coś ciekawego, nagrałaś fajną płytę, zagrałaś w spoko serialu.
1: Ja też po to przychodzimy do ciebie, żeby o tym opowiedzieć.
0: No oczywiście,
1: tak?
0: I to nie jest na zasadzie, że pochwal się, znaczy ogólnie to się pochwal,
1: no, pochwal
0: jak
1: się,
0: najbardziej.
1: No właśnie.
0: I słuchaj, będziemy się chwalić dalej, bo dla słuchaczy Radia Złotych Przebojów na pewno poruszamy wątek, jak jest 30-lecie, no to też warto będzie się wleć na koncerty i też wspomniałaś o płycie, więc o tym zaraz porozmawiamy również. Ania Wyszkoni jest gościem i za moment słyszymy się ponownie.
2: Radio Złote Przeboje 100

0: Mariusz Tylmaszczyk jestem, Ania Wyszkoni też, w Radiu Złote Przeboje jest, cała muzyka trwa i też trwa twój jubileusz. 30 lat. Płyta, rozumiem, że jakoś niebawem.
1: Płyta będzie jesienią. Dokładnie z rozpoczęciem drugiej części trasy Anniversary pojawi się mój nowy album. Album nie podsumowujący, tylko premierowy. 10 zupełnie nowych piosenek. Nad tym albumem pracowałam z Pawłem Krawczykiem i myślę, że kto zna to nazwisko, to jednak ma skojarzenie z gitarami, z takim no jednak pazurem muzycznym. I taka też będzie ta płyta. Fantastycznie mi się z Pawłem pracowało. Materiał mamy już zamknięty, więc ja czekam na tę premierę. Pojawiło się już kilka singli. I bardzo się cieszę, że moi odbiorcy tak entuzjastycznie reagują na te piosenki, bo to są ważne dla mnie utwory. To jest pierwsza płyta, którą stworzyłam w całości samodzielnie, skomponowałam wszystkie piosenki i napisałam teksty. Paweł oczywiście zajął się produkcją, aranżacją, pomógł mi ubrać te moje dźwięki w efektowny sposób. No naprawdę wspaniały etap na mojej drodze artystycznej. Jestem tak dumna i szczęśliwa, że to wszystko się dzieje, że nie jestem w stanie tego pisać.
0: Tak, ale nawet słuchając tych singli, to też nie będziesz ograniczać do takich gitarowych brzmień, bo jednak tutaj trochę się bawisz tą muzyką.
1: Bawię się totalnie. W ogóle ta płyta jest dosyć różnorodna, ale no, rzeczywiście ta postać Pawła Krawczyka jest odczuwalna w każdym.
0: Oczywiście.
1: W każdym z tych utworów, ale ja też jestem wielopłaszczyznowa. Ja nie lubię być, wiesz, tylko drapieżna albo tylko delikatna. Tak zawsze było na każdej kolejnej płycie. Tak też jest na koncertach. Tych twarzy moich pojawia się bardzo dużo na scenie. A przede wszystkim właśnie lubię się bawić. Totalnie w niczym się nie ograniczać, szczególnie w tym świecie artystycznym. No powinniśmy po prostu być barwni.
0: A to też nie jest klucz do tego, że mija 30 lat, dalej to robisz, tak jak często powtarzasz, dalej odczuwasz ten dreszczyk, tą tremę wchodząc na scenę, tak. Że to nie stało się takim przyzwyczajeniem, bo nie ma nic gorszego, robimy, tak, jest to już takie z automatu,
1: rutynowe. Tak. Nie, u mnie absolutnie nigdy tego nie było. Bardzo sumiennie podchodzę też do swojej pracy i pasji, czyli do muzyki. Natomiast czuję ogromną radość, wychodząc na scenę. Ja zawsze jestem oddana publiczności i scenie. Scena jest moim drugim domem. To było zawsze moim ogromnym marzeniem, żeby na scenie stać. Więc to marzenie realizuję. I mimo 30 lat na scenie, absolutnie nigdy nie czułam znużenia.
0: Idąc głębiej, słowo wypalenie, jak się pojawia, czy ono kiedykolwiek się pojawia, to nie chodzi o to, że w tym danym okresie, albo z zespołem, albo przy płycie, czy coś jeszcze, ale czy jak gdzieś się w ogóle iskierka takiego wypalenia pojawiała w twoim życiu, bo każdy z nas coś ma takiego, musi się powiedzieć, to jest naturalne. Co było takim, nie wiem, impulsem do tego, że nie poszło w to wypalenie, tylko właśnie, że się odbiłaś?
1: Wiesz co, to wypalenie pojawiło się po płycie 10, dedykowanej Markowi Jackowskiemu. Tak. To dlatego, że byłam mocno przebodźcowana i przepracowana, bo wydałam 3 albumy w ciągu 4 lat. Była intensywna promocja, trasa za trasą, bardzo dużo się działo. Ja po prostu poczułam się zmęczona i musiałam odpocząć. I wydawało mi się też w pewnym momencie, że ja już nie mam w głowie żadnych dźwięków. I że pojawiło się w moim życiu coś, co można nazwać zbyt dużą stabilizacją albo nudą. I wtedy skoczyłam ze spadochronem pierwszy raz. I poczułam, że moje życie otworzyło nowy rozdział przede mną. I zaczęłam skakać ze spadochronem już samodzielnie. I za każdym razem, kiedy jestem na 4000 metrów i wychodzę z samolotu, to czuję w sobie ten dreszczyk, który przypomina mi, że życie jest w moich rękach i że życie jest fantastyczne. I to nie jest tak, że zaskoczy nas tylko tym złym. Nie, życie nas w każdym momencie może zaskoczyć.
0: A to jest w ogóle niesamowite, bo coraz więcej osób, jak rozmawiam, albo właśnie, jak mówisz, skacze ze spadochronu, albo coraz więcej osób na przykład uprawia wspinaczki.
1: Tak, coś ekstremalnego.
0: Jest coś takiego,
1: to pewnie wynika z tego, że my jesteśmy dosyć mocno przebodźcowani.
0: Tak, że ujście musi być tych emocji.
1: Tak. Natomiast ja po 30 latach na scenie, ja potrzebowałam czegoś, co da mi podobne emocje, wiesz, podobny poziom adrenaliny i dopaminy, więc te skoki spadochronowe okazały się fantastycznym rozwiązaniem, bo przypomniały mi i mojemu ciału, jak to jest czuć coś takiego, wiesz, takie fajne mrowienie.
0: Tak, jest coś takiego.
1: Ale jak zakochanie, tak?
0: No tak, masz takie motylki, nie? Tylko, że w zupełnie innej sytuacji. Ale to też na pewno te motylki są właśnie przy koncertach, bo jak też jest ta trasa, która trwa, że jest to taki przedział od tego właśnie, tak jak 30 lat, więc na te dekady, można tak w skrócie powiedzieć.
1: Tak, ja rzeczywiście ułożyłam ten koncert chronologicznie. To jest historia taka, przez taki którą przechodzę. Tak. Jest też bardzo dużo anegdot, takich właśnie historii związanych, około muzycznych powiedzmy, ale ja jestem z tej trasy bardzo dumna. Bardzo mi zależało, żeby ta trasa była pewnego rodzaju podsumowaniem, ale też sygnałem, że jestem dzisiaj w takim miejscu.
0: Tak.
1: Więc bardzo zależało mi na tej konkretnej oprawie, na tej scenografii. I wszystko, co sobie wymyśliłam, udało mi się zrealizować. Chociaż pamiętam doskonale, jak przyszłam na spotkanie pierwszy raz z moją ekipą techniczną i powiedziałam, jaki mam pomysł, to wszyscy byli przerażeni. Ale fajnie, że znamy się już od tylu lat i wiemy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.
0: To jest też temat zawsze częsty w rozmowach i w ogóle jeśli chodzi o twórczość, że jak dojrzewamy i wracamy do grania z tych starych rzeczy, no to wiadomo, że też na nie inaczej patrzymy. Mhm. Ja pamiętam, że jakiś czas temu, nie wiem, czy to w zeszłym roku, czy w tym roku było, że Christina Aguilera nagrała parę piosenek z pierwszej swojej płyty na takiej kanapie. Kameralny występ, tam pojawiła się między innymi gościnie Sabrina Carpenter. Pamiętamy, jakie te pioseneczki, bo, no, tak powiem, pioseneczki były Christina Aguilera. Lubimy je, mamy sentyment, tam Genie in the Bottle i tak dalej, ale kiedy widzimy ją właśnie po tych latach, tam 25 lat to było od wydania tej płyty, i ona śpiewa tym swoim głosem, to pamiętamy, że to były takie nasze piosenki, ktoś był nastolatkiem, ktoś starszy, ktoś młodszy, o, fajne pioseneczki, ale
1: one jak zyskują, prawda?
0: Tak, ona zainterpretowała, to było takie, mimo że te piosenki, może w tekstach nie były jakieś rozbudowane, ale ta interpretacja była na tyle dojrzała, że mówię, tak, jeszcze jej głos, który tak charakterystyczny, to
1: wiesz,
0: mówię,
1: na pewno jeszcze dochodzi to, o czym mówisz, ten nasz sentyment do tych utworów, bo ja miałam taki czas, że musiałam dosyć mocno odpocząć od piosenek Wes. Grałam przez moment tylko Oczy szeroko zamknięte, później wróciłam jeszcze do Agnieszki, a na tej trasie Anniversary sięgam po nieco więcej utworów.
0: Tak.
1: I dzisiaj jakby naprawdę z takim spokojem, właśnie sentymentem, radością sięgam po te piosenki, bo one są częścią mojej historii.
0: Oczywiście, że tak.
1: I to jest wspaniałe i ludzie pięknie na to reagują i wiem, że przeżywają taką swoją sentymentalną podróż, bo wracają do momentów, które im się z tymi utworami kojarzą.
0: Tak,
1: ja też taką podróż odbywam, prawda?
0: Tak, bo to jest super, bo przy takich, umówmy się, hitach, prawdziwych hitach jest coś takiego, tak jak kiedyś, to jest jak w filmie, to kiedyś Tomek Raczek powiedział, że jak idziesz do kina, to 50% masz na ekranie, 50% w swojej głowie.
1: Tak.
0: Więc słuchając na przykład, nie wiem, Agnieszki, 50% to jest tekst, który ty śpiewasz, a 50% to jest te, załóżmy, nie wiem, 20, 10 tysięcy, 5 tysięcy osób, które są na koncercie i każdy ma jeszcze dodatkowe 50%.
1: Tak.
0: To jest najważniejsze wtedy
1: i
0: najfajniejsze.
1: To jest super, wiesz, ludzie przychodzą do mnie po koncertach i mówią, że z tym konkretnym utworem mają taką historię, z tym taką, a tutaj wspominam sobie to, a ja miałam dziewczynę taką, która miała na imię Agnieszka, wiesz, to są fantastyczne rzeczy, bo wtedy czujesz prawdziwą energię, która rezonuje, wiesz, to nie jest takie puste słuchanie, to jest po prostu bardzo emocjonalne przeżywanie muzyki.
0: Tak, ale na pewno też podchodząc do interpretacji, też masz coś takiego, że chcesz właśnie pozmieniać, żeby to jednak nie brzmiało tak jak, nie wiem, 20 lat temu?
1: To się dzieje naturalnie, no bo ja się zmieniłam, jestem dzisiaj innym człowiekiem, trochę inaczej śpiewam, ten głos się rozwija, dojrzewa, więc to siłą rzeczy, ta interpretacja jest nieco inna, ale podczas trasy Anniversary bardzo dbałam o to, żeby te piosenki były mocno zbliżone do oryginałów. Gram na przykład Anastazję, która jest jeden do jednego po prostu zagrana, tak jak była te 20 parę lat temu.
0: Niedawno, no. Dokładnie.
1: I tak też ją staram się śpiewać, żeby dać ludziom coś, co rzeczywiście znają i pamiętają.
0: A powiedz mi, jak tak przez ostatnie lata koncertowałaś, to co ludzie częściej skandowali, ewentualnie jakiś był bis czy coś, albo sugerowali właśnie bardziej pani czy Agnieszkę?
1: Nie wskazałabym żadnej tutaj konkretnej piosenki. Bardzo też zawsze dbałam o to, żeby dramaturgicznie dobrze ułożyć swój koncert i dawać ludziom przez całe te 2 godziny tyle bodźców, żeby im niczego nie brakowało.
0: Tak.
1: No to jest duże wyzwanie, ale zawsze udawało mi się to robić i podczas tej trasy Anniversary też tak ułożyłam program, żeby ludzie...
0: Nie weszli z niedosytem? Że jednak...
1: Żeby czuli spełnienie, wiesz, jednocześnie... Ten niedosyt zawsze jest wskazany, ale ten niedosyt nie może polegać na tym, że ja nie zagram Agnieszki, czy piosenki, czy ten pan i pani, czy wiem, że jesteś tam, tak? Czy biegnij przed siebie. Te przeboje, one muszą być, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie na to czekają.
0: Tak.
1: To im daje spełnienie, a jednocześnie daje spełnienie mnie.
0: No to tym bardziej wybierzcie się na koncerty, a my do rozmowy wracamy już za chwilę. Złote Przeboje, Ania Wyszko.
2: Radio Złote Przeboje 103

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wb.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8,1.

0: Mariusz Stronaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje, cała muzyka. Razem z nami Ania Wyszkoni.
1: Dużo było, Agnieszce.
0: Tak jest. No, to jednak czeskie przejęzyczenie. Ale jest ogromny sentyment. No, samo mi wyszło, bo też mam sentyment ogromny do tej piosenki.
1: Nie tylko tobie, na przestrzeni lat wychodzi to ludziom dosyć.
0: Ale właśnie, czy często jest, czy zdarza ci się, że podchodzą do ciebie po autografii i mówią: Agnieszka?
1: Już nie. Okay. No, rzeczywiście to się zdarzało, jak byłam częścią zespołu i wtedy może tak nie tak bardzo nas rozkładano na czynniki, tak? Byliśmy jednością jako zespół. No teraz, kiedy ktoś przychodzi jednak na koncert Ani Wyszkoni, no to raczej powinien pamiętać, że jest na moim koncercie, ale zdarza się, że ludzie są tak mocno przejęci, gdzieś sobie nucą tę Agnieszkę i coś tam nagle wyskakują z tą Agnieszką.
0: Tak.
1: Ale to już wynika tak jak u ciebie z przejęzyczenia, mam nadzieję.
0: Tak. Przepraszam, na słuchawce. Nie tego gościa mi przyzwaliście. Ale a propos to, tak czy siak tych początków, to mam takie jedno pytanie, bo to jest pytanie, które bardzo często zadaję przeróżnym artystom i z zagranicy, i z naszego otoczenia, z naszego kraju, i są przeróżne odpowiedzi, bardzo ciekawe, intrygujące, chociaż one może się wydawać bardzo na początku infantylne. Kiedyś o to zapytałem na przykład pana zespołu Guns N' Roses, Dafa McKagana, czyli pytanie brzmiało: kiedy pierwszy raz poczułeś się sławny? Albo dostrzegłeś to w swoim życiu, że doszło to do ciebie. To nie chodzi właśnie, jak mówiliśmy w pierwszej części, że o, ja się teraz chwalę, ale że do mnie doszło, że trochę jest inaczej. I on właśnie mówił, że stoi w

0: kolejce w sklepie, kupuje jakieś bułki, jakąś szynkę, ser, stoi przy kasie i przy kasie były gazety. I on był na okładce i pani pyka produkty, a wszyscy się na niego gapią i mówi, wtedy do mnie doszło.
1: Tak. Ja pamiętam, wiesz, oczywiście to, tak jak mówisz, bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
0: No oczywiście, bo ale pamiętam, ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki
0: więcej.
1: Moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy. I to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi, wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz. I mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało.
0: Tak. Słuchaj, to tak kiedyś Witelsi tak kiedyś powiedzieli, że jesteśmy bardziej znani niż Jezus. Była słynna wypowiedź Lennona i spółki.
1: Tak, tak, ale właśnie, to na pewno był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
0: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
0: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony. I grać utwory, które ludzie już znają i
0: właściwie
1: na nie czekają. Tak. Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane
0: na zawsze. I na zawsze.
1: I na zawsze.
0: A tym bardziej, jak też gdzieś wyczytałem, że cały czas masz swoje marzenia, na przykład artystyczne. Tam pojawiło się, że marzy ci się duet z kimś, ale nie możesz powiedzieć, nie wiadomo, tak? Ale że
1: jest to,
0: że jest to polski artysta. Ciekawy jestem też, z którego pokolenia. To pewnie się z czasem dowiemy.
1: Ale, mam nadzieję.
0: Ale wiesz, to są takie fajne rzeczy, że tak jak wspomniałeś, że kurczę, chcę kolejny schodek.
1: Ale wiesz, to tak samo jest w życiu. Jakbym usiadła i powiedziała sobie w życiu, że dobra, już wszystko zrobiłam, już nie mam żadnych marzeń, no to ja nie wiem, no to kupiłabym sobie garsonkę do trumny, no wiesz, po prostu ja chcę żyć pełnią życia i podobnie chcę funkcjonować na scenie, więc ja w momencie, kiedy mam takie poczucie, że dobra, nie mam żadnego marzenia nowego takiego, które chciałabym, to ja je sobie wymyślę natychmiast, bo żeby po prostu być w ciągłym ruchu, w ciągłej takiej fajnej aktywności życiowej. Bardzo to jest dla mnie ważne.
0: No i tak samo też masz chyba z podróżami, bo ta Australia i Japonia to jeszcze przed tobą?
1: Przede mną, ciągle przede mną. Australia mi się marzy, szczególnie w tym czasie Australian Open. Bardzo chciałabym zahaczyć o ten turniej. Żałuję, że już nie ma Rafy na turze, ani Rogera Federera.
0: Tak.
1: Nigdy nie myślałam, że to będę robić, ale dzisiaj kibicuję Djokovicowi.
0: Ja też, mimo że nie zawsze się zgadzam z tym, co mówi, ale też to znowu wracamy do tego słowa. Jak o tej Krystynie mówiliśmy, czy o wiesz, piosenkach US. Sentyment.
1: Sentyment, tak. Sentyment, no i ogromna klasa, bo jednak to, że człowiek, który mógłby być de facto ojcem Janika Sinnera chociażby.
0: To prawda.
1: Gra jak równy z równym.
0: Tak jest.
1: No, to
0: i się nie daje.
1: Szacun,
0: i się nie daje. A Japonia?
1: Japonia też w swoim czasie. Chciałabym w takim okresie kwitnących wiśni. Podobno jest to przepiękne. Ale też słyszałam, że Japonia sama w sobie jest po prostu magiczna, jest trochę innym światem, więc chciałabym ten inny świat po prostu
0: zobaczyć. Jak myślę Japonia, to zawsze sobie wyobrażam, że jestem Billem Murrayem z Między Słowami. Bo zawsze tak, tak, tak.
1: No tak, tak.
0: Tak sobie
1: no,
0: myślę o
1: Japonii. To są dwa takie moje cele, które chciałabym jeszcze podróżniczo zrealizować, ale nie ukrywam, że lubię też podróżować blisko, intensywnie, na krótko. Lubię takie trzydniowe wypady. Ostatnio byłam właśnie na 3 dni w Barcelonie i to był świetny pobyt, oprócz tego, że próbowano nas okraść i no i wtedy przydał się mój hiszpański, ponieważ składałam jakiś tam raport policji po hiszpańsku.
0: Okay.
1: Byłam z siebie mega dumna.
0: Nie życzę więcej takich
1: ale
0: historii.
1: Ale tak, jak jedziecie do Barcelony czy do Rzymu, uważajcie, no to są takie miasta, gdzie lubią kieszonkowcy się zasadzać.
0: To słyszałem. A powiedz mi na koniec, czy byłeś ty jako Wicka na swoim koncercie życia i co to ewentualnie było?
1: Chyba nie potrafię już w tej chwili wskazać jednego konkretnego koncertu, bo widziałam na scenie prawie wszystkich moich idoli. I wielu takich artystów, na których koncerty pojechałam z ciekawości czystej.
0: To albo może coś ci właśnie przychodzi, że charakterystycznie pamiętasz, albo ewentualnie, czy jest jakiś idol, ja tak mam, że na przykład nigdy nie zdążyłem, nie miałem okazji, bo zawsze chciałem na przykład na Davida Bowiego.
1: Ja bardzo żałuję, że nie miałam okazji zobaczyć In Excess.
0: A, też. Michael Hutchence.
1: Jest, tak,
0: zresztą teraz świetnie jest dokument, tam Kylie opowiada, tak, właśnie wpłynął bardzo na jej życie, że może to była krótka relacja tam dwuletnia, tak, ale to była jedyna osoba, która jej powtarzała, że w nią wierzy.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ jest też dokument o Hutchence'ie i jest dokument
0: też
1: o Kylie, która mówi o tym wszystkim z innej perspektywy.
0: Tak.
1: No bardzo wzruszające, że ona po tylu latach mówi o nim z takim ciepłym i z taką, wiesz, miłością.
0: Miłością, jednak, nostalgią, taką,
1: nieprawdopodobne,
0: taką, tak,
1: wzruszeniem. No polecam.
0: To prawda.
1: To jest piękna historia.
0: Tak, ale wracając do tego, to jaka ci historia koncertowa się taka przypomina, że poszłaś i sprawiło ci to naprawdę taką wręcz dziecięcą radość?
1: Dziecięcą radość. No na pewno z takich niezwykłych koncertów, to może do takiej trójki zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam 2 razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność. I wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons,
0: no
1: Noah
0: Kahan.
1: Wiesz, to jest ten mój klimat.
0: No to bardzo, bardzo, bardzo też cenię, też kiedyś byłem na Mumford, więc też mi się podobało.
1: Fantastyczni są, naprawdę.
0: Słuchaj, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Czekamy na płytę. To czego ci jeszcze tylko życzyć?
1: Oj, zdrowia. Zdrowia naprawdę. Jeśli będzie zdrowie, to ja sobie ze wszystkim poradzę. Ja jestem dzielna dziewczyna.
0: I tego Australian Open ci życzę, bo to wiesz, jednak takie marzenie.
1: Jak będę zdrowa, to pojadę.
0: Dokładnie. Ania Wyszkoni, nie Agnieszka, Ania Wyszkoni.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Do usłyszenia, Marzec Temaszczyk. Dziękuję. Radio Złote Przeboje.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, wieczór. 21 minęła, mamy środę i podczas tego wieczoru będzie szansa, żeby się doładować pozytywną energią, żeby też mieć siły. Do końca tego tygodnia zagram dla was m.in. Britney Spears, pojawi się Bob Marley, a w pewnego razu w muzyce poznacie historię Krzysztofa Cugowskiego, a jeszcze wcześniej Sen o Warszawie, Czesław Niemen.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Historia, którą dzisiaj mam dla was w Pewnego razu w muzyce, zaczyna się bardzo, bardzo dawno temu, bo to już ponad pół wieku na scenie.
2: Znowu w życiu mi nie wyszło.
1: I to akurat nie do końca jest prawda. Krzysztof Cugowski, kiedy rozmawialiśmy z nim nie tak dawno, przyznał, że uważa się za szczęściarza i jego życie potoczyło się mniej więcej tak, jak sobie to zaplanował. Chociaż przypadków w życiu Krzysztofa Cugowskiego nie brakowało od samego początku. A skoro o początkach mowa, czy Krzysztofa Cugowskiego ktoś namawiał do śpiewania?
3: Właśnie nikt mnie nie namawiał, ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. No więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze. Ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach z kolegami, to absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać. I ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i no i tak to się zaczęło.
2: Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów.
1: Czyli trochę pod znanym hasłem nie chcę, ale muszę. No dobrze, ale mówimy o latach 60. Czasy, które zapewne dzisiejszej młodzieży, no trudno sobie nawet wyobrazić.
3: Tak, jeżeli chodzi o takie anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara. Wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że no na saksofonie jest to ten motyw taki sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
1: Znaczna część kariery Krzysztofa Cugowskiego to oczywiście budka suflera. Kiedyś rozmawialiśmy na temat tego fenomenu, jak to się stało, że odnosząc tak gigantyczny sukces, ich kariera nie zakończyła się tak, jak to często bywało w przypadku innych zespołów, bardzo szybkim rozpadem.
3: Ja myślę po pierwsze tak, że mimo wszystko u nas odległość między początkiem naszej kariery a czymś poważnym była tak gigantycznie duża, że myśmy byli tak zdeterminowani, że to pozwoliło ominąć różne rafy. Oczywiście rafy się zaczęły, kiedy już ten sukces został odniesiony, prawda? Myśmy w 75 roku odnieśli gigantyczny sukces artystyczny. Finansowego nie, no bo wtedy, prawda, nasz ulubiony ustrój to nie zajmował się takimi głupstwami jak sukces komercyjny, ale sukces artystyczny był gigantyczny. Myśmy mieli wtedy po 24 lata, Romek i ja, dwóch kolegów pozostałych byli młodsi. I to dla nas był faktycznie, no to tam jakby wszystkim lekko palma odbiła.
2: Martwy, pusty dwór.
1: A skoro już mówiliśmy o sukcesie artystycznym, to trzeba też powiedzieć o sukcesie finansowym, który nadszedł dużo, dużo później. Ale rozmawialiśmy kiedyś z Krzysztofem Cugowskim, czy pamięta jeszcze, na co wydał zarobione na muzyce nieco większe pieniądze. Jak się okazało, nie było to łatwe zadanie.
3: No to było na tyle dawno, że no musiałbym się zastanowić, coś ja robiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze, to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim, nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwoskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To było tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwoski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, i tak dalej. No, ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie jeden telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?

0: jestem.
1: Krzysztof Cugowski. Pół życia w zespole Budka Suflera. Pewnie dla wielu fanów to, co stało się w 2014 roku, było szokiem. Mowa o pożegnalnej trasie koncertowej. W ramach tej trasy Budka Suflera z Krzysztofem Cugowskim zagrała wtedy dla ponad ćwierć miliona widzów, a bilety rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. I jak to zwykle bywa, musieliśmy wtedy zadać pytanie, dlaczego?
2: No tak, to tak. Myśmy grali tak długo, że myślę, że to wystarczy. Myśmy grali ponad 40 lat. Także no to kupa czasu. Ja myślę, że wystarczy. Myśmy zresztą niekonwencjonalnie i wydaje mi się właściwie sfinalizowali nasze 40-kilkulecie naszego grania, że ci, którzy chcą zapamiętać, to zapamiętają. Zagraliśmy w 14 roku 100 koncertów we wszystkich największych halach w Polsce, parę stadionów. Pożegnaliśmy się z publicznością, tak jak żaden wykonawca tego nie zrobił, bo myśmy to zrobili w pełni sił i możliwości. To nie jest tak, że my po prostu ledwo chodząc i ledwo tam coś, tylko... Proszę bardzo.
1: Proszę bardzo. Krzysztof Cugowski dzisiaj, pewnego razu w muzyce, no a ponieważ to ponad pół wieku na scenie, to nasza historia jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła historia Krzysztofa Cugowskiego, czyli przez długi czas wokalisty zespołu, bez którego trudno sobie wyobrazić polską muzykę. Właściwie każda dekada obfitowała w piosenki, które po latach śmiało można określić mianem hymnów pokolenia.
2: Na sali wielkiej i błyszczącej, tak jak nocne Buenos Aires, który nie chce spać.
1: A skoro mowa o piosence Takie Tango, no to jak być może pamiętamy, przed laty doszło do niezwykłej wpadki. Otóż piosenka, którą Krzysztof Cugowski śpiewał pewnie 1000 razy, nagle w czasie występu zmieniła słowa. Tak to wspominał Andrzej Krzywy z zespołu Demona.
3: Nie zapomnę tego koncertu, bo to w Opolu chyba było, gdzie też, no umówmy się, no jeden z największych hitów, czyli Bo do Tanga Trzeba Dwojga. Krzysiek zapomniał tekstu i tam leci takim norweskim. Najpiękniej opowiada to jego syn, Piotrek, bo potrafi jeszcze go naśladować, więc po prostu to, co on tam wyśpiewał, jeśli państwo możecie do tego dotrzeć, polecam. To jest coś, no, na coś takiego jeszcze nigdy w życiu nie wpadłem.
1: A co na to sam Krzysztof Cugowski? Czy to była jedyna wpadka, czy może ich było więcej?
4: Było bardzo wiele. Z zapominaniem tekstu, no to są tak, takie standardowe. Właśnie kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam któreś lecie, a było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu i w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby to... No i dobrze, no potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego zagraliśmy jeszcze raz to tango, wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem. Ale kiedyś jeszcze Szymon Majewski zaprosił mnie do programu i on tam znalazł to i do tego napisał na podstawie tego bla bla, który ja tam próbowałem sobie, napisał tekst i musiałem ten tekst odśpiewać w studio. A to bardzo wesołe było. Ale to różne są wpadki. Bo to jednak, to się wydaje, nawet jak się coś umie absolutnie na blachę, przychodzi moment, nic.
1: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Jak się okazuje, Krzysztof Cugowski pasjonuje się nie tylko muzyką, ale również okazjonalnie filmem. Mówiąc całkiem poważnie, ma na swoim koncie, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy pamiętają, o rolę w filmie Przepraszam, czy tu biją. Filmie, który został nakręcony w połowie lat 70.
4: Był 76 rok, to wtedy mieliśmy, miałem wtedy 25 lat, więc miałem wszystkie atrybuty rock'n'rollowca. Marek Piwowski nam zaproponował. Myślę, tam była troszeczkę jeszcze inna historia, że mieliśmy robić w ogóle muzykę do całego filmu, ale potem jakoś się to inaczej ułożyło i został tylko nasz ten występ w tym klubie. Film na tamte czasy miał tempo niesamowite, ale okazało się po 40 paru latach, że to wolno wszystko idzie.
1: Nasza opowieść też snuje się bez pośpiechu, no bo to w końcu ponad pół wieku na scenie. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Prócz kilku dekad w budce suflera, jak pewnie pamiętamy, ma również na koncie współpracę z własnymi synami.
4: Nie, no to było oczywiste, że tak się stanie. Myśmy zresztą się najpierw z synami umawiali już od jakiegoś czasu na wspólne granie i wspólną płytę i tego typu działanie. Odbyliśmy to, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5. Przyszedł czas na to, żeby w związku z tym, że śpiewanie mi nie przeszkadza, to postanowiłem sobie jeszcze trochę pograć, póki zdrowia staje i to jest jedyna sprawa. Jeżeli kondycja i zdrowie będzie, to będę grał. Okazuje się, że zainteresowanie też publiczności jest. Także pozostaje tylko mieć nadzieję na jeszcze trochę zdrowia i tyle.

0: Krzysztof Cugowski, kiedyś Budka Suflera, kiedyś zespół Cugowscy, a obecnie razem z zespołem Mistrzów. Pół żartem, pół serio, kiedyś zapytałem Krzysztofa Cugowskiego, czy ta nieustająca chęć do śpiewania nie jest przypadkiem związana, jak to często bywa wśród artystów, ze stosunkowo niską emeryturą. No bo pan Krzysztof jakiś czas temu osiągnął wiek emerytalny.
1: No, to na tyle komiczna, że pewnie będę musiał śpiewać do śmierci. Kiedyś się śmiałem z Foga, że jeździł i śpiewał, że nie z tego samego powodu, ale na pewno jest podobnego. Mam trochę więcej niż jest minimum, a na początku miałem mieć bardzo, bardzo niewielką, także zmiana minimalnej emerytury mnie też dotknęła.
0: I przyznacie, że faktycznie bardzo często się zdarza, że artyści pragną być na scenie do samego końca. I też często nie chodzi o względy finansowe, a o to, że po prostu hobby stało się pracą.
1: Myślę, że jednak jeżeli zdarza się, że hobby staje się zajęciem takim na poważnym, to chyba nie jest źle, bo to jednak ma się do takiego zajęcia troszkę inny stosunek niż do przypadkowej pracy i to jest, człowiek jest przymuszony z powodów ekonomicznych. Na pewno nie. Także ja myślę, że gdybym drugi raz się jakoś do tego życia przymierzał, to myślę, że plus minus zrobiłbym podobnie. Ja pamiętam, kiedyś czytałem, no wiele lat temu, biografię Presleya i on do swojej babki mówił: babciu, jadę do roboty. No on tak się, no, chyba mówił to, jak powiem, jako dowcip, bo on to rzeczywiście do roboty nie musiał chodzić.
0: A jeżeli chodzi o tak zwaną robotę i chodzenie do pracy, to Krzysztof Cugowski za młodu miał zdecydowanie więcej pomysłów na samego siebie.
1: O, to ja miałem różne, wie pan, ja w młodości to miałem być pianistą, potem tam się to wszystko z różnych sposobów, powodów mojego lenistwa rozjechało. No, potem jak mnie już przestałem mieć ochotę być muzykiem, co było chyba w 9 klasie, w 2 klasie liceum, poszedłem do ogólniaka i myślałem, że nigdy nie będę miał z muzyką nic wspólnego. I taką miałem cichą nadzieję. I już po maturze na studiach z moimi kolegami z różnych wydziałów zaczęliśmy się spotykać tak dla zabawy u mnie w domu. Muzykować się na takich, na instrumentach, które były wtedy dostępne, czyli bardzo komiczne. Tak się to zaczęło.
0: I trwa z sukcesami do dzisiaj. Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: No a dzisiaj niezwykła historia, która zaczęła się ponad pół wieku temu. Krzysztof Cugowski, czyli główny bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce. Wiele razy u nas gościł, wiele razy rozmawialiśmy na tematy muzyczne i nie tylko muzyczne. Przy okazji okazało się, że pan Krzysztof jest wielkim pasjonatem motoryzacji. Ale co ciekawe, nie dopadła go moda na sprawienie sobie Mustanga, jak to uczyniły inne gwiazdy. Zresztą Krzysztof Cugowski do amerykańskiej motoryzacji ma stosunek umiarkowany.
2: No więc nigdy Mustanga nie miałem i nie będę miał. Nie jestem fanem motoryzacji amerykańskich z różnych powodów, głównie z powodów technologicznych. To są bardzo fajne samochody, wszystko się zgadza, tylko tak, zawieszenia się nie nadają na polskie realia, a technologicznie silniki są mniej więcej ze 20 lat do tyłu. Ja nie lubię takich samochodów. Mimo wszystko uważam, że w motoryzacji, tak jak jestem bardzo tradycyjny w bardzo wielu elementach, tak jeżeli chodzi o motoryzację, samochody retro mnie zupełnie nie pociągają. Chociaż miałem okazję w Stanach jeździć Rolls Royce'em z 1936 roku i tam on miał silnik bardzo ciekawy, miał 8 rzędową i jak właściciel mi zapalił ten samochód, to musiałem zajrzeć, patrzeć, czy to, bo tak, nie było słychać i jak patrzyłem, to nie drżało nic. To nie do wyobrażenia. Dla mnie to był szok zupełny. Samochód, który miał 80 parę lat, zachowuje się ten silnik w taki sposób. Jeździłem tym samochodem i on poza oczywiście prowadzeniem, które to jest zupełnie inna bajka niż teraz. To silnik pracował genialnie, no ale to był Rolls Royce.
1: No a skoro już tematy motoryzacyjne nam się pojawiają, to przed laty mało brakowało, a kupiłbym samochód, którym wcześniej jeździł Krzysztof Cugowski. W jednym z portali ogłoszeniowych pojawiło się auto z dopiskiem: pojazd należał wcześniej do Krzysztofa Cugowskiego. No i kiedy spotkałem się z Krzysztofem Cugowskim, po latach oczywiście nie omieszkałem sprawdzić, czy to mogła być prawda.
2: To nie ja sprzedawałem, to już to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał. Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z taką adnotacją to wystawiał. Czy

0: No a skoro już jesteśmy w naszym kąciku motoryzacyjnym, to kiedyś, gdy rozmawialiśmy z Krzysztofem Cugowskim, zapytałem go, czy znana twarz ułatwia życie, na przykład w czasie kontroli drogowej.
1: To wszystko zależy od człowieka.
2: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut oka.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
2: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Tak. Myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Wspominaliśmy już dzisiaj o amerykańskiej motoryzacji, za którą pan Krzysztof nie przepada. Jak się okazuje, co fani pewnie doskonale pamiętają, Krzysztof Cugowski przed laty usiłował spełnić swój amerykański sen. Sen, który na miejscu, za oceanem, wcale nie okazał się taki kolorowy.
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak, jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym. I zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: Krzysztof Cugowski, czyli mężczyzna pracujący, który żadnej pracy się nie boi. No właśnie, a propos, prócz Stanów Zjednoczonych, Krzysztof Cugowski ma też na swoim koncie wycieczkę do Holandii, gdzie pracował przy zbiorze tulipanów.
1: Tak, byłem na tych tulipanach, tylko problem polega na tym, że ja po pierwszym dniu siedzenia przy taśmie, gdzie no każdy, kto ewentualnie był tam, to wie, o czym mówię, powiedziałem, że nie, to ja, jeżeli tak, to ja się nie nadaję, bo mógłbym kogoś, jak powiem, zabić po 2 dniach albo

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce absolutna legenda, Krzysztof Cugowski. Muzyczne początki jeszcze w latach 60., ponad pół wieku na scenie. Dlatego to pytanie w czasie jednego z naszych spotkań musiało się pojawić. Upływ czasu.
2: Niestety ten temat takiego upływającego czasu to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia. I powiem, że nie jestem tym zachwycony jakoś bardzo. Zdecydowanie wolałbym dwudziestolecie, trzydziestolecie najdalej. No niestety.
1: Krzysztof Cugowski jest na scenie tak długo, że w czasie jego kariery zdążyło się rozpaść kilka krajów. Między innymi NRD. Jak to powiedział klasyk, nie zna życia ten, kto nie próbował przekonać niemieckiego celnika, że nie ma nic do ocalenia. Ale jak się okazuje, Krzysztof Cugowski z czasów Budki Suflera z niemieckimi celnikami miał bardzo dobre układy.
2: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę

0: pieniędzy w brud. Więc ten rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, tam wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywali. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tamte woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. A woziliśmy pieluchy też, bo w Polsce nie było pieluch żadnych, czy się nosiło, przywoziło z NRD wszystkie pieluchy, ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali, no ale... Także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
1: A w owych ubrankach dziecięcych, o których wspominał Krzysztof Cugowski, zapewne chodzili dzielnie synowie. A propos synów Krzysztofa Cugowskiego, to znalazłem bardzo ładny cytat. Tata nie zachęcał do kariery muzycznej, wręcz przeciwnie, odradzał. Czy odradzał ze względu na to, że to ciężki kawałek chleba?
0: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe, no. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, no niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi.

0: wstaw.
1: Co ciekawe, Krzysztof Cugowski odradzał synom karierę muzyczną, z kolei synowie odradzali Krzysztofowi Cugowskiemu karierę polityczną. No bo być może niektórzy pamiętają, że przecież Krzysztof Cugowski ma na swoim koncie przygodę z senatorowaniem. I z tamtych czasów pochodzi bardzo ładny cytat: jest tak mało pieniędzy, że właściwie ten kraj należałoby zamknąć i ogłosić bankructwo. No właśnie, czy od tamtych czasów coś się zmieniło?
2: No zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi. No. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiono nic. Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
1: Tajemniczy Krzysztof Cugowski. No jedno jest pewne, po okresie senatorowania stwierdził, że dowiedział się o polityce rzeczy, których niekoniecznie chciał wiedzieć.
2: Tak, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę, i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system.
1: Dobrze, sprawy związane z polityką zostawiamy. Zajmijmy się przyjemnościami, no i pasjami życiowymi Krzysztofa Cugowskiego. Prócz muzyki, jedną z jego pasji jest oczywiście żużel. I jak się okazuje, kiedyś postanowił spróbować samemu.
2: Tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść. Ja już pomijam samo jeżdżenie.
1: 4 okrążenia Krzysztofa Cugowskiego. I nasze okrążenie też powoli dobiega końca, choć pewnie moglibyśmy rozmawiać godzinami. Krzysztof Cugowski, czyli legenda polskiej muzyki, ponad pół wieku na scenie, dlatego tematów do poruszenia zostało nam całe mnóstwo. No ale to jest opowieść już na zupełnie inną okazję.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 100.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na nasz codzienny magazyn, w którym poruszamy najważniejsze i najciekawsze tematy związane z Bieszczadami i z całym regionem. Tanie mieszkania na wynajem to idea, którą rząd i samorządy promują i wspierają już od kilku lat. Na Podkarpaciu realizuje ją spółka SIM Południe, która ma wybudować nowe bloki m.in. w Sanoku i w Ustrzykach Dolnych. O działalności spółki na ostatniej czwartkowej sesji Rady Miasta Sanoka mówił Waldemar Ziółkowski, prezes SIM Południe, pełniący tę funkcję od września 2025 roku.
2: Społeczne inicjatywy mieszkaniowe są programem rządowo-samorządowym, który realizowany jest przez Krajowy Zasób Nieruchomości z ramienia rządowego oraz przez samorządy. W naszym przypadku, w przypadku SIM-u Południe, jest to 5 samorządów: gmina Medyka, miasto Mielec, miasto Przemyśl, miasto Sanok, miasto Ustrzyki Dolne. Jeżeli chodzi o inwestycje w Sanoku, SIM Południe planuje wybudowanie do 84 lokali mieszkalnych w granicach od 30 do 60 metrów kwadratowych każdy.
1: Radni dopytywali o szczegóły inwestycji w Sanoku, tym bardziej, że już jakiś czas temu widzieli wizualizację i słyszeli o rychłym wbiciu łopat pod budowę bloków. Serię pytań dość zręcznie podsumował na końcu Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta.
3: Co roku dostajemy dokładnie tą samą informację, którą przedstawił pan nam dzisiaj. Czyli nie chcę oceniać poprzedniego zarządu, poprzedni projekt poszedł do kosza, bo się nie nadaje. Mamy nowy projekt, ogłosimy przetarg. Dokładnie co roku słyszymy to samo. Od 4 lat. O ile dobrze pamiętam, pierwsza koncepcja i zapewnienia władz spółki były takie, że w 2024 roku zostaną oddane mieszkania. Państwo radni z poprzedniej kadencji chyba mogą to potwierdzić. Później przyszedł nowy prezes, mówił, że mieszkania będą w 2025, może w 2026. Później była znowu zmiana prezesa. Był delegowany z Rady Nadzorczej, zresztą nasz przedstawiciel naszej gminy z Rady Nadzorczej, mieszkaniec Jarosławia, który w tamtym roku, państwo pamiętacie, jak opowiadał o SIM-ie, o tym, że bloki były źle ustawione do słońca, że trzeba je inaczej ustawić i że będzie przetarg ogłoszony. I dzisiaj, panie prezesie, słyszymy dokładnie to samo. Spółka nie, tylko tyle, że spółka nie dysponuje żadnymi dokumentami i że przetarg będzie ogłoszony. Więc ja mówię o tym dlatego, żeby pan prezes nie dziwił się tym pytaniem.
2: Nie dziwię się.
3: Dlatego, że ja śledzę SIM-y dokładnie, odkąd powstały. Nasz SIM był jednym z pierwszych, nie wiem, czy państwo pamiętacie. Natomiast inne SIM-y już dawno poddawały budynki, jak chociażby SIM Podkarpacie. Już klucze, już ludzie tam mieszkają. SIM-y, które później powstały, już te mieszkania oddają. Dlatego też śledzimy to, co się dzieje. No i wniosek nasuwa się jeden. Jesteśmy na tym samym etapie, co 4 lata temu. Nie ma żadnego ruchu do przodu. 4 lata temu byliśmy na tym etapie, widzieliśmy wizualizację. Potem w następnym roku widzieliśmy nowe wizualizacje. W ostatnim roku nowe wizualizacje, bo słońce nie tak świeciło. I teraz jest wizualizacja nowa, która jest też i na stronie internetowej SIM-u zamieszczona. Tak więc, szanowni państwo, jesteśmy w tym samym miejscu, co 4 lata temu w mojej ocenie. Nie ruszyliśmy się nawet o krok. Jedyne, co się zmienia w tym projekcie, to zmieniają się członkowie Rady Nadzorczej i prezesi. Taka jest moja ocena. Oczywiście, panie prezesie, proszę tego nie brać do siebie, bo to nie pańska wina, żeby było jasne. Ja mówię ogólnie o wnioskach, które się nasuwają. No, mnie też, szanowni państwo, uderza to, że w spółce, w której jesteśmy współudziałowcem, kolejny raz do Rady Nadzorczej nie jest powoływany przedstawiciel miasta, z naszego miasta. Oczywiście przedstawiciel miasta jest, tylko najpierw był z Jarosławia, teraz jest z Rzeszowa. No, w Sanoku raz jeden nie ma specjalisty, który mógłby reprezentować nasze interesy w spółce. No, to dla mnie kompletnie jest niezrozumiałe. Zresztą nie było wcześniej i nie jest teraz, to już mówiłem wielokrotnie. Panie prezesie, ja mam pytanie konkretne. Niech pan, biorąc pod uwagę to, że za rok się spotkamy znowu, niech pan spróbuje nam oszacować harmonogram działań doprowadzających do oddania klucza, powiedzmy sobie, w 3 krokach milowych. 3-4 krokach milowych, tak żebyśmy mogli za rok zweryfikować, czy te kroki są robione. Jakby pan był uprzejmy...
2: Teraz zapewne... zreferować, czy przesłać teraz,
3: może pan,
2: tak?
3: Teraz, bo pan przecież taki harmonogram ma zapewne.
2: Oczywiście, że mam.
3: Dlatego proszę, jakby pan był uprzejmy nam te 3-4 kroki milowe takie podać tej inwestycji, które za rok będziemy mogli, jak się spotkamy, będziemy mogli sobie ocenić, czy one są realizowane, czy nie. Bardzo proszę.
2: Panie Przewodniczący, jeszcze wracając, bo wspomniał Pan o projekcie, o koncepcji, która była źle odwrócona co do Nasłonecznia, to tutaj tak było coś takiego. Widziałem te dokumenty. Natomiast jeśli chodzi o harmonogram, na przełomie października i listopada 2026 roku będzie ogłoszony przetarg na dokumentację projektową, na projekty już gotowe dla inwestycji w Sanoku. Październik, listopad. Zakładając, że takie postępowanie do 2 miesięcy powinno się rozstrzygnąć, końcem stycznia powinna firma architektoniczna, pracownia zająć się już pracą nad tym projektem. W założeniach przetargowych, które zlecamy, do 6 miesięcy firma powinna przedstawić nam pozwolenie na budowę prawomocne. Mamy lipiec, koniec czerwca, lipiec. Kolejne 3 miesiące są to projekty techniczne, ale nazwijmy, że to jakby tutaj w tym zakresie. Do 9 miesięcy ma być kompletna dokumentacja, do 6 dokumentacja z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Prawomocne pozwolenie na budowę zezwala spółce SIM na złożenie wniosków do BGK-u w ramach pozyskania funduszu dopłat oraz kredytu SBC. Przy założeniach na dzień dzisiejszy, że takie wnioski rozpatrywane są do 12 miesięcy. Po tych 12 miesiącach spółka dopiero może zacząć partycypację na podstawie regulaminu, który Państwo uchwalicie, i rozpocząć procedurę przetargową na wykonanie tych 2 budynków mieszkalnych. Czyli 12 miesięcy od pozwolenia na budowę, pozyskanie środków, po 12 miesiącach rozpoczynamy przetarg i partycypację. To idzie jednocześnie. Jeśli będzie pozwolenie w lipcu 2027 roku, to czekamy 12 miesięcy na finansowanie inwestycji. Tak jak powiedziałem, do końca 2029 roku nieruchomość powinna być oddana. W założeniach finansowych, które robimy nie tylko dla Sanoka, w 30 roku spółka powinna uzyskiwać już zyski z najmu.
1: Mówił Waldemar Ziółkowski, prezes SIM Południe. Sławomir Miklicz komentował.
3: Pan prezes wymienił 5 kroków milowych, myślę, że też z jakimś tam marginesem błędu oczywiście. Grudzień 2029, rozumiem, będziemy gotowi według tego harmonogramu do oddania kluczy mieszkańcom. Nasza rola jest taka, żeby tą informację mniej więcej przynajmniej raz w roku pozyskać właśnie. No i prawda jest też taka, że co roku mamy dokładnie tą samą informację, jak do tej pory oczywiście, jak do tej pory. Mamy dokładnie tą samą informację. Ja już naprawdę na karp, nie wiem czego można położyć, to, że w 2024 roku te mieszkania miały być według pierwszych informacji, nie? Więc szanowni Państwo, no trudno się dziwić naszemu zniecierpliwieniu, tym bardziej, że ja pamiętam dokładnie, jak była przedstawiana ta sytuacja. Jesteśmy jednym z pierwszych SIM-ów, idziemy najdynamiczniej. Będziemy niedługo oddawać mieszkania. Potem pamiętacie Państwo problemy z przekazaniem 4 milionów, które przekazywaliśmy do spółki. Potem taka wojenka we własnym domu była, prawda? Trochę można to powiedzieć. Mówię o zarządzie spółki, o radzie nadzorczej i o właścicielach. To wszystko spowodowało to, że zamiast mieszkań dzisiaj rozmawiamy dokładnie o tym samym punkcie wyjściowym, o którym rozmawialiśmy w 2023 i 2024 roku. Ja jeszcze raz podkreślam, panie prezesie, proszę nie odbierać tego do siebie, bo to przecież nie pana wina. Pan nie może odpowiadać za działania spółki, które były przed tym, jak pan objął stery w tej spółce. Natomiast no, radni dokładnie pamiętają tę sytuację.
1: Do dyskusji Waldemara Ziółkowskiego, prezesa SIM Południe, ze Sławomirem Mikliczem, przewodniczącym Rady Miasta Sanoka, swoje 3 grosze dorzucił też burmistrz tego miasta. Tomasz Matuszewski odniósł się do pytań związanych ze zmianami w Radzie Nadzorczej spółki SIM Południe, szczególnie w zakresie osób, które reprezentowały Sanok.
4: W innych samorządach jest dużo więcej tych zmian, po pierwsze. I proszę mi nie mówić o tym, że akurat w Sanoku mamy fachowców od budownictwa, którzy chcieli się tego podjąć, bo z kilkoma rozmawiałem osobami, które nie chciały się wpychać do spółek, szczególnie państwowych, które są nadzorowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Musicie to Państwo wiedzieć. I mamy 2 opcje polityczne, która pierwsza zarządzała, czyli Prawo i Sprawiedliwość, a teraz Platforma Obywatelska. I przez 2 lata to one mają nadzór nad tymi spółkami, SIM-ami, a my możemy tylko naszych członków do Rady Nadzorczej stawiać, takich, którzy będą nas informować. Pan Zenon Wajda miał duże doświadczenie, jeśli chodzi o budownictwo, ale widocznie akurat przez ten okres, przy tylu zmianach prezesów, nie udało mu się, bo to jest jeden głos, szanowni państwo, to jest jeden głos jako samorządu, a tych samorządów jest dużo więcej, nie udało mu się na tyle uzyskać może wsparcia poszczególnych prezesów, żeby ta inwestycja szła do przodu, szczególnie, że każdy projekt, tak jak już powiedziałem, został później zweryfikowany przez procedurę i prawo oraz odstępstwa, które też były brane przy przedstawianiu tego projektu. Jeśli chodzi o pana Marcina Fiołka, bo tutaj oczywiście widziałem pierwsze pytania pana radnego Adama Korneckiego, jeżeli by chciał, to bym mógł zadzwonić do kolegi, do przedstawiciela z tej samej opcji politycznej i mógłby się wszystko dowiedzieć, dlaczego pan Marcin Fiołek jest, bo pan Marcin Fiołek był tutaj w spółce SPGiK-M i również jako członek tej spółki nadzorował budowę mieszkań na ulicy Ustrzyckiej i dlatego według mnie jest dobrym fachowcem, ma odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do tego, aby przyspieszyć tą inwestycję, bo my jako samorząd zrealizowaliśmy ją dużo szybciej niż SIM Południe. Nasz SIM kroczy w miejscu i my to widzimy. Kolejna zmiana prezesa teraz daje w pewnym sensie zielone światło, ale na pewno będziemy oczekiwać od prezesa poszczególnych działań zgodnych z harmonogramem. Ja liczę, że te terminy będą dosyć dużo szybsze, bo skoro samorządowi się udało wybudować w ciągu 2 lat mieszkania, to myślę, że SIM Południe też na to stać. Oczywiście będzie to zależne od dotacji. Pamiętajcie, szanowni państwo, od dotacji, które mają być dedykowane, dotacji rządowych, jako kolejnej transzy środków, które bank BGK przyzna dla SIM Południe. Nawiązując do tych dwóch nazwisk, twierdzę, że to są osoby, które dobrze będą nadzorować tą działalność. Na następny przyjazd będzie pan Marcin Fiołek na pewno zaproszony teraz od, nie wiem, od 1,5 miesiąca, może od 2 miesięcy. Wiem, że jest w bardzo dobrym kontakcie też z panem prezesem. I co jest jeszcze, szanowni państwo, bardzo ważne. Dlatego wybrałem też pana Marcina Fiołka, który jest z Rzeszowa, który był przy naszym budownictwie, po to, żeby nie obciążać naszą spółkę dodatkowymi kosztami za delegacje, które musiałby przedstawiciel nasz tutaj z Sanoka przy wszystkich spotkaniach rad nadzorczych pobierać z tego tytułu. A tak jest na miejscu. O tym też chciałem powiedzieć, bo widzę, że dla państwa najważniejszym jest teraz elementem zmiana osób. Panie przewodniczący, proszę się nie śmiać z tego, tylko mówię o tym dosyć poważnie i pan chyba też jest tego świadomy, że środki w spółce są bardzo ważne i każdą złotówkę liczymy. I w ten sposób też właśnie liczyliśmy tą złotówkę. Dziękuję bardzo.
1: Przewodniczący Rady Miasta Sławomir Miklicz był zadziwiony argumentami burmistrza Matuszewskiego.
3: Panie burmistrzu, zawsze można dobierać dobre argumenty do różnej dyskusji, nie? I teraz powinienem zadać pytanie, co robili przedstawiciele, mieszkańcy z Warszawy, Tarnobrzega w radach nadzorczych naszych spółek miejskich. Z Rzeszowa był pan Konrad Fiołek, przyjeżdżał na rady nadzorcze SPGM-u. Tutaj kosztów dojazdów pan nie liczył. Panie burmistrzu, to nie jest złośliwość, tylko czasami lepiej dobrać argumenty merytoryczne niż takie, które można jednym zdaniem podważyć, bo to nie ma sensu po prostu. Ja uważam, to chcę to podkreślić jednoznacznie, dla mnie lepszym przedstawicielem w Radzie Nadzorczej na przykład by była pani burmistrz Teresa Kudro, która by pilnowała naszego interesu. I może być, nie ma takich przeciwwskazań. Urzędnicy niektórzy, którzy mają kompetencje ku temu, urzędników powołuje pan do innych rad nadzorczych. Tutaj też można powołać. Ja nie wierzę w to, że ludzi nie ma w Sanoku z umiejętnościami. To jest oczywiście pańska decyzja i pan ponosi za nią odpowiedzialność. I to tyle. I ja nic złego tutaj nie mam na myśli. Niemniej jednak pan już kiedyś powiedział, że Sanok ma problem z ludźmi z potencjałem. Ja to bardzo dobrze pamiętam i to na sesji pan powiedział publicznie. Natomiast ja uważam zupełnie inaczej. Jakbyśmy chcieli, to tych ludzi z potencjałem w Sanoku byśmy znaleźli. Pan podjął inną decyzję i tyle.
1: Burmistrz Tomasz Matuszewski ripostował.
4: Panie przewodniczący, nie trafił pan, bo pani Teresa Kudro nie ma kwalifikacji odpowiednich do tego, żeby zasiadać i być członkiem nadzorczej spółce SIM Południe. To jest po pierwsze. Czyli znowu pan narzuca jakiś tok myślenia dla poszczególnego pracownika, który nie ma kwalifikacji, a miałby się tego podjąć. To jest po pierwsze. Nie mówiłem o potencjale, tylko o kwalifikacjach mieszkańców Sanoka. Tu jest znowu pan myli, bo potencjał Sanoku jest bardzo duży. Za każdym razem to powtarzam, ale kwalifikacje do odpowiednich stanowisk muszą być po prostu posiadane przez daną osobę. Także proszę nie mylić dwóch pojęć, bo myli pan je od początku po to, żeby narzucić swoją narrację. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że pan się nie myli w ogóle.
1: Odparł przewodniczący Rady Miasta Sanoka Sławomir Miklicz.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Jak rozwijać Bieszczady i szerzej Karpaty, zachowując ich wyjątkowy charakter? Jak dbać o unikatowe dziedzictwo przyrodnicze, nie uderzając w interes ludzi i mieszkańców tych terenów? O tym m.in. na ostatniej konferencji Europa Karpat, odbywającej się w dniach 8-10 września przy okazji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, dyskutowali eksperci, politycy i samorządowcy. Nie tylko z Podkarpacia, ale też z innych regionów Karpat, z Ukrainy, Słowacji czy z Rumunii. Mówi Sławomir Mazurek, były wiceminister środowiska, dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Eko Bieszczady.
5: Potrzebujemy korzystać z najlepszego modelu, jakim jest zrównoważony rozwój. On jest możliwy pod warunkiem, że zachowana zostanie właściwa proporcja. Ochrona przyrody musi iść w parze z poprawą jakości życia, wzmocnieniem lokalnej gospodarki. W momencie, kiedy odwracamy tą kolejność, traci przyroda i tracą ludzie. Jest bardzo istotne, żeby mówić o konkretnych rozwiązaniach w oparciu o najlepszą naukową wiedzę, w oparciu o te gatunki i o te formy ochrony, które dają nam szansę zachowania tych gatunków, o konieczność zarządzania populacjami tak, aby szczególnie populacje konfliktowe były utrzymywane na właściwym poziomie, ale jednocześnie bardzo jest ważne to, żebyśmy pamiętali o to, że ten region i ta konwencja nie powstała po to, żeby stworzyć jeden wielki rezerwat i żebyśmy tak naprawdę ograniczyli się tylko do samej ochrony przyrody rozumianej w sposób konserwatorski. Tak, żebyśmy jakby wykorzystali i pamiętali o zmienności dynamiki populacji, która też wymaga często aktywnego działania człowieka. Bardzo ważne i kluczowe jest także takie podmiotowe traktowanie lokalnej społeczności, która jest kluczowa do współpracy z innymi interesariuszami, przyrodnikami, naukowcami. Bardzo ważne jest też dobra relacja z lokalnym samorządem. Rozbudowa tych ciał konsultacyjnych właśnie o bardzo szerokie grono, ale też jasny, docelowy punkt, który chcemy. Co chcemy chronić, jak chcemy chronić, za ile chcemy chronić, ale też żebyśmy byli w stanie oszacować, wycenić i te zasoby przyrodnicze, ich wartość też dla lokalnej gospodarki, a jednocześnie, tak jak powiedziałem na początku, poprawiali jakość życia obywateli w tych terenach, szczególnie tych cennych przyrodniczo. To się wiąże z poprawą jakości usług publicznych, z poprawą tych, które też oddziałują na środowisko, takich jak kwestie związane z gospodarką ściekową, z rozbudową lokalnych źródeł energii, ale też wykorzystywania lokalnych, odnawialnych źródeł energii, takim jak drewno.
1: Mówił Sławomir Mazurek, były wiceminister środowiska, dziś doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Na problem kontroli populacji dzikich zwierząt zwraca też uwagę posłanka Anna Paluch.
6: Rozmawiamy o przyrodzie, którą chronimy, ale ta przyroda jest także magnesem dla ruchu turystycznego. Najpiękniejsze rezerwaty chronione w parkach narodowych, to jest nasze bogactwo, ale była tutaj mowa o populacji zwierząt dziko żyjących, o niedźwiedziach, o wilkach. Kilkanaście lat temu profesor Jan Szyszko powiedział jasno, że już jest czas do tego, żeby wilkiem po prostu gospodarować populacją, to znaczy zliberalizować warunki odstrzału i badać liczebność tej populacji. I dawno te rzeczy powinny być zrobione, bo na przykład gospodarze hodujący owce mają do czynienia ze szkodami i nikt im tych szkód w zasadzie porządnie nie wynagrodzi. Więc to jest sprawa podstawowa.
1: Mówiła Anna Paluch. A jak na kwestię zrównoważonego rozwoju zapatruje się profesor Leszek Jankowski, przez lata prowadzący badania geologiczne Bieszczadów i Karpat?
7: Czy możliwe jest pogodzenie ochrony przyrody z rozwojem gospodarczym Karpat? Powiem tak dość filozoficznie, jest oczywiście możliwe, tylko to trzeba pogodzić, musi być przepływ informacji, ale najważniejsza jest, proszę Państwa, edukacja i świadomość. Są w Alpach miejsca, gdzie jeździ się samochodami i zaraz za ulicą zaczynają się parki narodowe i nikomu to nie przeszkadza, takie jeżdżenie, przechodzenie na drugą stronę. Oczywiście trzeba w jakiś sposób ludzi wyedukować, nauczyć ich pewnego rodzaju przestrzegania tego akurat prawa, a niekoniecznie zaczynać to, co u nas ma niestety miejsce, do tworzenia coraz to nowych form restrykcyjnej ochrony przyrody. Jest to, wydaje mi się, pewnego rodzaju nie tyle walka o jakąś przyrodę, co o miejsca pracy dla wielu osób. Ja tutaj będę bardziej przyziemny i powiem, że były miejsca w Polsce, które objęto ochroną przyrody, bez żadnego uzasadnienia objęcia ochroną przyrody. Słynny Roztoczański Park Narodowy to ponoć powstał po to, żeby Zamojscy się nie upomnieli o swoje dobra. Parki narodowe typu Magórski i tak dalej to też nie mają do końca uzasadnienia przyrodniczego, co wcale nie znaczy, że my nie musimy o nie dbać. Natomiast nie ma przepływu informacji. Dochowaliśmy się w Polsce paru instytucji, powiedzmy sobie, typu państwo w państwie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale przed wojną była taka zasada wynikająca z dobrze przemyślanej polityki Rzeczpospolitej ówczesnej, że leśnicy przerzucano z miejsca w miejsce. Ci ludzie raz, że przenosili polskość ze sobą, tworzyli pewnego rodzaju spójność, jeśli chodzi o ochronę przyrody, a przede wszystkim nie było tego kumplowania. My w parkach narodowych mamy te same osoby na wielu, wielu etatach, na wielu, wielu, powiedzmy sobie, latach trwania. Oni bardziej dbają o to, żeby nikomu nie podpaść i żeby mieć miejsce pracy. Jest słynny dyrektor Parku Narodowego, który siedział 30 lat na swoim stanowisku. Mi się wydaje, że trzeba się temu po prostu przyjrzeć i nie może być takich rzeczy, gdzie ekologiczny terroryzm powoduje to, że wszystkim tym, którzy tam pracują, to pasuje. Są dyrektorzy, którzy są nieusuwalni. Są rady parków, w których siedzą te same osoby przez wiele, wiele kadencji. Jak z takimi ludźmi po prostu walczyć? Proszę Państwa, trzeba być świadomy tego, że niektóre miejsca są praktycznie poza, powiedzmy sobie, tym terroryzmem ekologicznym. Są tak zwane kurorty. My mamy Zakopane, Krynice, Polańczyk. Nie czarujmy się, to nie są miejsca już do jakiejkolwiek ochrony przyrody. Pomijając sprawę, że Park Narodowy Bieszczadzki gospodaruje na takiej wtórnej przyrodzie. Przed wojną to wyglądało inaczej. To, co my tam mamy, to nie jest pierwotny stan Puszczy Karpackiej, tylko bardzo, bardzo wtórny. W wielu innych miejscach mamy bardziej pierwotny niż Bieszczadzki. No on ma oczywiście inne walory turystyczne, wspaniałą geologię i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj trzeba zrezygnować i trzeba to jakoś odpowiednio pożenić.
1: Bogactwo geologiczne Bieszczadów i całych Karpat nie jest jeszcze gruntownie zbadane. To zresztą nie tylko problem regionalny.
7: Polska jest nierozpoznana. Istnieją oczywiście możliwości rozpoznania surowców tych starych, prawdziwych, ropa i gaz, ale my musimy się zdecydować na rozpoznanie Polski poniżej 5-6 kilometrów. Tego programu nie ma. Ostatnie parę lat to jest praktycznie zastój w czymkolwiek. Natomiast trzeba pamiętać, że rzeczywiście najważniejszym walorem Karpat jest ich turystyka. Ja mówię, że czasami parę zdecydowanych osób jest więcej w stanie zdziałać niż całe generacje polityków i tak w rzeczywistości to dalej wygląda. My musimy dbać o to, żeby te Karpaty były i dostępne, a jednocześnie chronione. My nie mamy przede wszystkim transportu w stronę Karpat. Ja jestem osobą, która pracowała z geologami od Rumunii aż po Czechy, zwłaszcza z kolegami z Ukrainy, większość z nich niestety nie żyje. Jestem przykładem współpracy, która rzeczywiście się udała. To za chwilę jeszcze o tym powiemy. Natomiast jeśli chcemy wejść w Karpaty, musimy przede wszystkim rozmawiać na szczeblu lokalnym ze wszystkimi samorządami, a przede wszystkim, wracając do edukacji, z jednostkami naukowymi. Na Ukrainie powstało szereg nowych uniwersytetów, właściwie karpackich, z którymi miałem do czynienia. Na Słowacji jest to samo. No, nie można tego, że tak powiem, przerzucać do gremiów politycznych. To musi być parę zdecydowanych osób z pogranicza.
1: Mówił profesor Leszek Jankowski, przez lata prowadzący badania geologiczne Bieszczadów i całych Karpat.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Dziś w naszym programie poruszamy temat zrównoważonego rozwoju Bieszczadów i całego makroregionu Karpat w kontekście wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Na wrześniowej konferencji Europa Karpat posłanka Anna Paluch zwróciła uwagę, że wszelkie decyzje środowiskowe powinny w większym stopniu uwzględniać potrzeby mieszkańców, a nie tylko cele związane z transformacją energetyczną.
6: W roku ubiegłym 77% funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zostało skierowane na ochronę klimatu, a zaledwie 6% na ochronę wód. A w moim terenie są samorządy, które dalej potrzebują wybudować wodociągi, bo mamy do czynienia z nasilającym się zjawiskiem suszy hydrologicznej. Dalej nie jest do końca rozwiązana gospodarka ściekowa i dalej w te gałęzie po prostu należy należy inwestować. I bez pomocy rządu, samorządy lokalne same sobie z tym nie poradzą. Musimy mieć czyste środowisko, tak jak tu powiedziano, dobrą komunikację, oczyszczalnię ścieków i ochronę środowiska na takim poziomie, żeby ono rzeczywiście miało wysoką jakość.
1: Anna Paluch podkreśliła też wagę współpracy między regionami w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, podkreślając, że Karpaty są jednością.
6: Kilka lat temu z panem marszałkiem Kuchcińskim w ramach pracy naszego zespołu parlamentarnego służb ratowniczych byliśmy w Taczańskim Parku Narodowym i wtedy nam dyrektor parku opowiedział o pewnym projekcie. Młodemu misiowi, niedźwiadkowi, założono chipa i obserwowano przez 2 lata, gdzie ten niedźwiedź się porusza. Otóż proszę państwa, niedźwiedź chodził na Podkarpacie, a ostatecznie to chodził w rumuńskie góry. Także niedźwiedź i Karpaty są jednością. Niedźwiedzie o tym wiedzą, ale my ludzie też.
1: Mówiła Anna Paluch. Jak zwiększyć wpływ społeczności lokalnych na podejmowane na szczeblu krajowym czy międzynarodowym decyzje związane z chęcią realizacji różnych celów klimatycznych? O tym mówił jeszcze profesor Leszek Jankowski.
0: Ważne dla mieszkańców Bieszczadów.
7: To są skomplikowane problemy, dlatego że czasami działania też lokalnych władz są różne. Nie będę do tego mówił, bo wszyscy mają swoje doświadczenia. Natomiast wracając do tu paru takich pytań w sprawie retencji. Przed wojną, jak państwo niektórzy pamiętacie, Polska miała plan zagospodarowania wszystkich rzek od zachodu, skończywszy na Prucie i Czeremoszu. Skończyło się to tak, że doszliśmy do tego naszego w zasadzie Jeziora Roznowskiego, a potem już po wojnie wykonano parę zapór. No niektóre dopiero niedawno wchodzą w życie. Proszę państwa, ja kiedyś zaproponowałem taką dziwną sytuację, że Jezioro Solińskie, gdy było jeszcze pełne wody, ma niedaleko takie duże miasto, więc mi zarzucano, cóż to za miasto. Ja mówię, że nazywa się Lwów, które ma bardzo duże problemy z wodą. Jakżeż łatwo byłoby zasilać Lwów z tego Jeziora Solińskiego. Przypominam, że SAN miał przed wojną projekt na 3 zapory, nie tylko jedną. W Dynowie i potem już bardzo blisko Przemyśla, ale jak państwo wiecie, zaniechano. Sprawa retencji jest sprawą już w tej chwili bardzo poważną. Problemy ma także Ukraina, więc te wszystkie karpackie potężne i piękne rzeki Szumprutu, Czeremoszu, przypominam, są warte zagospodarowania i nie tyle chodzi tu o energię, co chodzi o retencję. No, zmiany klimatu, do których jeszcze nie doszliśmy, to dopiero być może przed nami, chociaż jak Chińczycy mówią, trzeba 1000 lat, żeby wypowiedzieć się kompetentnie na temat zmian klimatu. I proszę państwa, ja myślę tak, że ta sprawa retencji, sprawa komunikacji przygranicznej tak czy inaczej wypłynie. Natomiast jeśli ktoś mnie zapyta o działalności lokalne, to już w tej chwili przynajmniej w Karpatach nie da się nie powiązać niektórych rejonów ze sobą. Ja lata temu próbowałem zwrócić uwagę na to, że pomiędzy Szczawnicą a Piwniczną powinna być droga, która w jakiś sposób odciąży albo przy okazji zaproponuje przynajmniej części samochodów już nieciężarowych zjeżdżanie od Krynicy do Szczawnicy i odkryje nam właściwie całe piękne nasze Karpaty, które byłyby wtedy dostępne i nie trzeba byłoby w jednym miejscu gromadzić i kumulować tego ruchu turystycznego. Wszystko byłoby dostępne. Nikt o tym nie pomyślał. Oczywiście można użyć słowa pana dyrektora Parku Narodowego, tylko pan dyrektor Parku Narodowego chyba dawno nie był w Białej Wodzie i nie widział, że tam powstało miasto. Następna sprawa to jest, jak to chronić, bo ja tak rozumiem to w kontekście jak gdyby działalności lokalnych i to trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie jednak znaleźć drogi komunikacji pomiędzy gminami, pomiędzy rejonami. Może ja teraz będę takim profetą i powiem, że najpiękniejszym miejscem wkrótce i najłatwiejszą drogą będzie droga z polskich Bieszczadów aż praktycznie przez Urzok, aż do Rumunii. Nawiasem mówiąc, w mojej opinii najpiękniejszym regionem są właśnie Karpaty Rumuńskie. A Dan Broker, który wymyślił sobie Drakulę, po prostu nie za bardzo rozumiał, co się u nas dzieje i w ogóle historii Europy Wschodniej nie znał, ponieważ Vlad Drakula był jednym z najmądrzejszych władców, był bardzo mądrym gospodarem wołoskim i żadnym tam krwiopijcą.
1: Mówił profesor Leszek Jankowski, zajmujący się badaniami geologicznymi Bieszczadów i całych Karpat.
0: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: sprawdźmy jeszcze repertuar kina w Sanockim Domu Kultury. W tym tygodniu można zobaczyć tam Mistyczkę, polski film biograficzny w reżyserii według scenariusza Jana Sobierajskiego, inspirowany prawdziwą historią Alicji Lęczewskiej. Bohaterka przez lata prowadziła życie, które z pozoru nie zapowiadało wielkiej duchowej przemiany. Przełom nastąpił po spotkaniu, które skłoniło Alicję do wejścia na drogę głębokiej wiary i doświadczeń mistycznych. Film opowiada jednak nie tylko o religijnej przemianie, ale także o samotności, poszukiwaniu miłości, sensu życia i odpowiedzi na pytania o cierpienie oraz nadzieję. Zapraszamy do Sanockiego Domu Kultury. A teraz już rozmowa o literaturze związanej z historią naszego regionu. Magda Skubisz, autorka sagi Rodu Tyszkowskich, 5 części opowieści mocno usadowionych w naszym regionie. Witaj.
8: Cześć, witaj.
1: Saga Rodu Tyszkowskich to seria, która trwa już dobrych parę lat. Pamiętam, że rozmawialiśmy przy okazji wydania Aptekarki, czyli pierwszej części powieści osadzonej na Pogórzu Przemyskim, chyba w północnej części gminy Ustrzyki Dolne. Jamna Dolna, Jamna Górna.
8: Trójca.
1: Tak jest.
8: Dokładnie. Chówniki, Ryboty i tak zwany cały klucz rybotycki, który był w posiadaniu rodziny Tyszkowskiej w XIX wieku.
1: Właśnie, akcja toczy się w 1855 roku, choć wracasz momentami na przykład do Rabacji Galicyjskiej do roku 1846-1848. Saga Rodu Tyszkowskich to opowieść nie tylko o szlachcicach.
8: Przede wszystkim chyba o mojej chłopskiej bohaterce, czyli włościance pochodzenia rusińskiego, jak się wtedy mówiło. No na pewno ten wątek konfliktów klasowych jest bardzo mocny i mocno wybrzmiewa w tych częściach, ponieważ ten 1855, czy też ja zaczynam akcję w 54, to są jeszcze czasy, kiedy bardzo mocno dwór się oddzielał od włościan. To, co kojarzymy potem na przykład z małżeństw takich popularnych pod koniec XIX wieku, na przykład tak jak zdaje się Wyspiański pojął sobie żonę chłopkę i to było modne w pewnym momencie wśród elit szlacheckich, branie sobie żon z chłopstwa. To jest koniec XIX wieku, natomiast połowa XIX wieku to jest bardzo silny podział klasowy i nawet polscy wieszcze, jak Wincenty Pol, mówili i pisali w swoich dziełach, że od szlachcica zaczyna się człowiek, a niżej są istoty do ludzi podobne, więc to jest taka mentalność.
1: To jest tak naprawdę niecała dekada po Rabacji Galicyjskiej, czyli po Wielkim Powstaniu Chłopskim. I to powstanie przewija się w różnych częściach, nie tylko w pierwszej części w Aptekarce, w kolejnych także gdzieś tam się pojawia w tle.
8: Dokładnie, dlatego że to jest taki wątek jakby bardzo mocny, bardzo istotny dla mojej bohaterki. Najwięcej tego wątku właśnie Rabacji jest chyba w części 5, w Nożu i Piołunie, która miała ostatnio swoją premierę. I tam jest chociażby taki wątek Rabacji Galicyjskiej, może troszeczkę oddalony od naszego regionu, bo w Zakliczynie, w klasztorze w Zakliczynie, gdzie klasztor ten padł całkowicie ofiarą wzburzonych band chłopskich, tak jak jest to opisywane w materiałach archiwalnych. I jednym z takich wątków, który poruszam na kartach Noża i Piołunu, jest msza odprawiona przez kobietę właśnie w klasztorze w Zakliczynie. Oczywiście do tego jest masa morderstw, bezczeszczenie grobów, kradzieże, rabunki i inne rzeczy, które się wydarzały przy okazji właśnie Rabacji Galicyjskiej.
1: Chciałem zacząć ten wywiad od swojego wspomnienia z wycieczek rowerowych po Jamnej Dolnej, Jamnej Górnej. Są tam dwie tablice usadowione przez Lasy Państwowe. Około 2000 mieszkańców, z czego ledwie kilkudziesięciu to Polacy i Żydzi, a pozostali to ludność ukraińska.
8: Dokładnie.
1: Ale tak naprawdę tożsamość narodowa zaczyna się rodzić bliżej końca XIX wieku, więc w 1855 roku główna oś konfliktów to jednak nie są konflikty narodowościowe, prawda?
8: Tak, zgadza się. Bardzo fajnie to powiedziałeś, dlatego że tam nie było żadnych konfliktów. Konflikty w ogóle nie są wspominane w archiwach, w kronikach. Świetnie to ujął Stanisław Kryciński, historyk Pogórza Przemyskiego, który napisał piękne zdanie, że granica narodowościowa między Polakami a Ukraińcami przechodziła przez łóżko. I właśnie całe mnóstwo jest mieszanych małżeństw i nie do końca są to małżeństwa tylko w tej warstwie najniższej, najuboższej, jak się to często kojarzy, ale były to małżeństwa także szlacheckie. I na przykład właściciel Birczy, pan Adam Kowalski, między innymi, który się wsławił spacyfikowaniem chłopów w czasie rabacji galicyjskiej. Jest nawet specjalna tablica wmurowana w kaplicy rodowej Kowalskich na ten temat, i że się przeciwstawił wzburzonemu pospólstwu, tak to jest napisane. I pan Adam Kowalski, czyli właściciel Birczy, Birczańskiego Pałacu i okolic, poślubił córkę grekokatolickiego księdza, córkę parocha, Ludwikę z Nachlików, z którą miał czwórkę dzieci.
1: Jeden z tych synów to Innocenty Kowalski, który jest bohaterem Czarciego Ogrodu.
8: Tak, zgadza się.
1: No właśnie, to kolejna niesamowita historia i historia oparta na faktach, choć mówiąca o wywoływaniu duchów.
8: Właśnie, też czytelnicy mi zarzucali, że ja już chyba nie mam pomysłów, i to już w drugiej książce nie miałam pomysłów, ponieważ weszłam w taki wątek spirytystyczny. Tymczasem jest to autentyczna historia opisana przez kroniki i przez sąsiadów Kowalskich, która opowiada o tym, że Innocenty Kowalski, czyli pierworodny syn Adama Kowalskiego, notariusz z zawodu, zajął się wywoływaniem duchów ze swoim kuzynem Kunensbergiem. Jego kuzyn był zarządcą majątku w Birczy. I tam są naprawdę okropne opisy tych rytuałów, które się odbywały w birczańskim zamku. Pewnie niewiele osób o tym wie, że to było takie nawiedzone miejsce, ale panowie zajmowali się właśnie wywoływaniem ducha, i kiedy przyszedł ten duch, to ponoć Innocentemu Kowalskiemu kazał przestać jeść. Innocenty przestał jeść, do tego ogolił sobie głowę i zostawił tylko włosy w kształcie krzyża na głowie. Nie wiem, nie wiem, kiedy to miało miejsce. Tak wspomina między innymi sąsiad Kowalskich, Jan Porębalski, w swoich wspomnieniach. Generalnie Innocenty ponoć zagłodził się na śmierć. Tak też mówi o nim jego sąsiad, że duch kazał mu się zagłodzić i Bircza została chwilowo bez dziedzica. Ponieważ młodszy brat zginął, zdaje się, w powstaniu styczniowym, i Birczę objął najmłodszy syn, Stanisław Kowalski, który był generałem austriackim i mieszkał tam razem ze swoją siostrą Augustą. Augusta jest taką bardzo negatywną postacią. Myślę, że to była bardzo porządna kobieta, ale na potrzeby fabuły zrobiłam z niej taką manipulantkę, kobietę zakochaną w Antonim Tyszkowskim, ponieważ byli sąsiadami. I właśnie Bircza dostała się pod władanie jej i jej brata, dlatego że starsi Kowalscy, no, zmarli. Innocenty, ponieważ wywoływał duchy, a Marceli zginął w powstaniu.
1: Kobiet i niesamowitych historii jest w tych powieściach wiele. Wspomnijmy może jeszcze o Wiktorii Tyszkowskiej, która urodziła się w Bieszczadach, w nieistniejącej już wsi niedaleko Soliny.
8: Wieś istnieje na pewno. Wieś się nazywa Zawóz. Część tej wsi zniknęła pod wodami Zalewu Solińskiego. I z Wiktorią Tyszkowską się wiąże bardzo ciekawa legenda. Zacznę od tego, że tutaj w okolicach Przemyśla, czyli w okolicach Kalwarii Pacławskiej, jest żywa legenda o hrabinie, której trumna w wodzie stoi. Tak się nazywa ta legenda. Pierwszy raz się z nią zapoznałam, czytając dzieła ojca Rafała Marii Antoszczuka. To jest franciszkanin, który służył na Kalwarii. I on właśnie te legendy pozbierał i wydał je w formie książki. I ja na początku nie miałam pojęcia, że chodzi o Wiktorię Tyszkowską, czyli o matkę mojego głównego bohatera, czy moich głównych bohaterów, Antoniego i Józefa Tyszkowskich. Tylko przeczytałam tę legendę. Legenda opowiada o tym, jak pątnicy, kiedy szli sobie na Kalwarię w czasie odpustu, często byli spragnieni, ponieważ było gorąco, słońce prażyło z nieba i wszystkie studnie należały do Wiktorii Tyszkowskiej, były jej własnością. I pewnego razu szła pątniczka z małym dzieckiem, nie miała pieniędzy, żeby zapłacić za wodę. Tego jeszcze nie powiedziałam, że Wiktoria właśnie żądała ponoć od wszystkich pątników płacenia za wodę. Natomiast ta pątniczka nie miała pieniędzy, dziecko było bardzo spragnione, prosiła o wodę tylko dla swojego dziecka. Wiktoria odmówiła i dziecko zmarło. I wtedy ta matka przekleła Tyszkowską, powiedziała jej, obyś się pławiła w wodzie do sądnego dnia. I to jest początek właśnie legendy. I teraz co się stało dalej? Więc Wiktoria została pochowana w Zawozie, czyli w swoich rodzinnych włościach. Ona była z domu Giebutowska i tam została pochowana razem ze swoją mamą Rozalią na wzgórzu cmentarnym. To wzgórze do tej pory istnieje. Z kaplicy cmentarnej została jedna ściana, resztę się osunęło do Soliny. I to był pierwotny grób, pierwotne miejsce pochówku Wiktorii. Kiedy Paweł Tyszkowski, czyli syn, to będzie spoiler, mojego bohatera, Antoniego Tyszkowskiego, wybudował kaplicę w Kalwarii Pacławskiej. Chciał zabrać wszystkich Tyszkowskich, że tak powiem, do kupy i pochować w ich w jednym miejscu. Pojechał po ciało swojej babki i po ciało swojej prababki i zabrał Rozalię i zabrał Wiktorię z zawozu, ponieważ ciała tam podchodziły wodą. Widziałam to miejsce, gdzie były pochowane. Faktycznie jest to praktycznie niemożliwe, żeby tam się dostała woda, bo to jest wzgórze. Tam jest po prostu cały zawóz, leży, że tak powiem, na płaskim. Natomiast to jest taka wielka góra cmentarna i tam była pochowana Wiktoria i ponoć te zwłoki podchodziły wodą.
1: Czyli więc legenda zaczęła się sprawdzać.
8: Legenda zaczęła się sprawdzać. Właśnie, to było pierwsze wypełnienie się legendy. Klątwy, tak? Bo ona była obłożona klątwą. No i zabrał generalnie te zwłoki do nowo wybudowanej